0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 30 sierpnia. W 1595 roku Jan Zamoyski został biskupem pomocniczym diecezji płockiej. W 1940 roku na tzw. Glinkach w Sierpcu Niemcy rozstrzelali w zbiorowej egzekucji 42 osoby. W 1967 roku Cezary Leżeński, pseudonim Jerzy Nałęcz, Marek, został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej. Był pisarzem, dziennikarzem, doktorem nauk humanistycznych, podpułkownikiem Wojska Polskiego, honorowy obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego. W 1999 roku urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim major Wojska Polskiego Marian Denkiewicz został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2001 roku urodzony w Przesnyszu Wiesław Janowski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi na wniosek wojewody kujawsko-pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz budowy demokratycznego państwa polskiego i społeczeństwa obywatelskiego.
3: Ja się ukrywałem ponad 10 miesięcy. To była nerwówka z tego względu, że trzeba było, jak się wychodziło na ulicę, patrzeć, kto idzie. Wsiadałem jako ostatni do autobusu czy do tramwaju.
2: W 2014 roku urodzony w Żurominie piłkarz Łukasz Teodorczyk wystąpił po raz pierwszy na boisku w barwach Dynama Kijów. Pojawił się w 85. minucie gry i przy pierwszym kontakcie z piłką zanotował asystę.
4: Chciałbym robić kolejne kroki w Kijowie i na to się zdecydowałem. Myślę, że dam radę.
2: Urodzili się. W 1800 roku Franciszek Tymoteusz Różycki, właściciel Wlewska w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim. W 1834 roku we Wlewsku w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim Feliks Łukasz Brzozowski, uczestnik powstania styczniowego, właściciel majątku w Jeleniu i folwarków w Zalesiu i Małym Łęcku. W 1889 roku Jan Piotrowski, zastępca konsula RP w Olsztynie, zakatowany w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. W 1898 roku Alojzy Władysław Błażeński. Jako pilot 12. Eskadry Wywiadowczej wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Jego samolot został zestrzelony pod Działdowem i wraz z obserwatorem wzięty do niewoli, z której po tygodniu uciekł. W 1905 roku w Montowie w gminie Grodziczno w powiecie nowomiejskim Anastazy Nadolny, mieszkaniec Rybna w powiecie działdowskim, współinicjator elektryfikacji wsi. W 1912 roku Marian Przedpełski, historyk, regionalista, działacz kulturalny i kolekcjoner, związał się z regionem północnego Mazowsza, podjął szczególne badania historyczne nad dziejami powiatu sierpeckiego, skąd wywodzili się jego przodkowie. Zainteresował się Bieżuniem w powiecie żuromińskim, z którym związana była rodzinnie jego żona. Podczas badań terenowych odwiedzał ludowych rzeźbiarzy w okolicach Sierpca, pośredniczył w dostarczaniu ich dzieł do cepeli. Przyczynił się w ten sposób do powstania ośrodka współczesnej rzeźby ludowej zwanego Sierpeckim, obejmującego Sierpc, Zawidz, Kościelny, Józefów, Gujsk. Rzeźby ludowe z jego zbiorów prezentowane są na stałej wystawie w Muzeum Szlachty Mazowieckiej. W 1981 roku w Nasielsku w powiecie nowodworskim Tomasz Majewski, lekkoatleta specjalizujący się w pchnięciu kulą, działacz sportowy, dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, srebrny medalista Mistrzostw Świata i dwukrotny złoty medalista Mistrzostw Europy. Pochodzi ze Słończewa w gminie Gzy w powiecie pułtuskim. Do trenowania lekkoatletyki zachęcił go brat stryjeczny, który był trenerem biegów i skoków, kiedy Majewski przeniósł się do Ciechanowa, aby podjąć naukę w miejscowym liceum.
5: Byłem w tej światowej czołówce i biłem się o najwyższe laury, pchałem najdalej, miałem masę świetnych konkursów.
2: Zmarli w 1920 roku Józef Odor, harcerz i żołnierz 259 Pułku Piechoty Wojska Polskiego, uczestnik bitwy z bolszewikami pod Brodnicą. W 1942 roku ksiądz Antoni Gerwel, ofiara niemieckiego nazizmu, więziony m.in. w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. W 1986 roku Krystyna Szczepańska, śpiewaczka urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim.
1: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
5: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
6: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
8: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
9: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.

0: Reklama. Już 3 września wielkie otwarcie Centrum Hydroizolacji Sika w PSB Profi Tański w Mławie. Od godziny 8 czekają na Was atrakcyjne promocje, upominki i poczęstunek. Zapraszamy wykonawców, fachowców i wszystkich pasjonatów budownictwa. Hydroizolacje Sika. Teraz w PSB Profi Tański w Mławie przy ulicy Płockiej 92.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława, ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława, ulica Bracka 18.
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
0: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792-360-360. 792-360-360.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Reklama.
6: Zbliża się godzina 8.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Ceny maksymalne paliw tylko do jutra włącznie. Na drogach tymczasem spory ruch, trwają powroty z wakacji. Za chwilę też co dalej z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Miriam Lipińska. Niższe ceny paliw w ramach pakietu Ceny paliwa niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu. Rząd nie przewiduje przedłużenia pakietu, mówił dziennikarzom minister energii Miłosz Motyka podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. A to oznacza, że jutro czeka nas ostatni dzień z pakietem CPN i jeszcze dziś i jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 64 grosze, a za olej napędowy 7 zł 31 groszy. Tymczasem trwa ostatni wakacyjny weekend i powroty z letniego wypoczynku. Tradycyjnie na drogach spotkacie więcej patroli policyjnych i kontroli. Sprawdzają prędkość, trzeźwość kierowców, ale też na przykład jak przewozimy dzieci.
9: Chcemy, żeby powrót z wakacji był bezpieczny dla każdego, dlatego apelujemy, nie spieszmy się przede wszystkim. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze i swoich umiejętności, a przede wszystkim nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu.
8: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Wzywam zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Tak minister sportu Jakub Rutnicki skomentował wczorajszą decyzję sądu o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Radosław P. w czwartek został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto, a wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Maciej Kluczka.
10: Reputacja Komitetu Olimpijskiego i tak jest już mocno nadwyrężona. Dobrze by było, by Radosław P. tego stanu nie przedłużał i podał się do dymisji, mówił poseł Maciej Konieczny z partii Razem.
11: W tym wypadku są przesłanki ku temu, żeby tego narzędzia wobec Radosława P. użyć.
10: Karol Karski z PiS-u do dymisji Radosława P. nie wzywa, zostawia tę decyzję komitetowi.
12: Myślę, że na ten temat powinny się wypowiedzieć organy Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
10: To pierwszy raz w ponad 100-letniej historii PKOL-u, kiedy to prezes tej instytucji usłyszał zarzuty i został aresztowany.
8: Od strony prawnej możliwość odwołania Radosława P. jest skomplikowana. Prawnicy spierają się co do tego, czy taką decyzję może podjąć walne zgromadzenie komitetu. I na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, czyli zakupy zrobimy także w dużych sklepach i centrach handlowych.

0: Zbliża się godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar hali magazynowej z zabawkami w Gdyni. Strzelanina na północy Szwajcarii na festiwalu Techno. Są częściowe wyniki referendum na Islandii w sprawie wznowienia rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej. Miriam Lipińska. Nocny pożar hali produkcyjno-magazynowej w Gdyni przy ulicy Chwaszczyńskiej. W środku znajdowały się zabawki z tworzyw sztucznych. Ogień objął całe wnętrze obiektu, ale już się nie rozprzestrzenia. Nie ma informacji, by ktoś w wyniku pożaru ucierpiał. Strażacy zalecają natomiast okolicznym mieszkańcom, żeby zamknęli okna i unikali spacerów po pobliskim lesie ze względu na toksyczne dymy. Jakość powietrza monitoruje zastęp specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego. Strzały na festiwalu muzyki techno na północy Szwajcarii pod Curychem. Tamtejsze media podają, powołując się na policję, że są ofiary. Nie wiadomo jednak na razie, czy są to ofiary śmiertelne, czy ranni. W imprezie brało udział blisko 3,5 tysiąca osób. Trwa liczenie głosów oddanych we wczorajszym referendum na Islandii. Dotyczyło wznowienia negocjacji z Unią Europejską o członkostwie we wspólnocie. Po przeliczeniu ponad połowy oddanych głosów, przeciwnicy powrotu do rozmów mają niewielką przewagę nad zwolennikami. Przeciw wznowieniu negocjacji jest nieco ponad 50%, a za ponad 49%. I na koniec wracamy do kraju. To ostatni weekend wakacji. Od wtorku rusza nowy rok szkolny, a w nim sporo nowości. Oprócz reformy nauczania Kompas Jutra, która stawia na więcej praktycznego podejścia w nauce poszczególnych przedmiotów, to także ustawowy zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, przerwach i na szkolnych wycieczkach. Do tej pory każda szkoła sama decydowała w sprawie zakazu smartfonów, mówi Ewa Stolarczyk, dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6 w Warszawie.
3: To mamy regulamin, który już od lat funkcjonuje, który zawierał jakby właśnie informacje, kiedy i gdzie uczniowie mogą korzystać z tego telefonu. Tego telefonu przy sobie mieć nie mogą.
2: W części szkół pojawią się szafki na telefony, w innych będzie można je zostawić w sekretariacie. Nowy rok szkolny to też spore problemy. Nadal brakuje 17 tysięcy nauczycieli, między innymi matematyki, fizyki czy biologii.

0: Ama. Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić pokazywania palcem. Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić kiedyś się nauczę.

0: 7605. Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 30 sierpnia. W 1595 roku Jan Zamoyski został biskupem pomocniczym diecezji płockiej. W 1940 roku na tzw. Glinkach w Sierpcu Niemcy rozstrzelali w zbiorowej egzekucji 42 osoby. W 1967 roku Cezary Leżeński, pseudonim Jerzy Nałęcz, Marek, został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej. Był pisarzem, dziennikarzem, doktorem nauk humanistycznych, podpułkownikiem Wojska Polskiego, honorowy obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego. W 1999 roku urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim major Wojska Polskiego Marian Denkiewicz został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2001 roku urodzony w Przasnyszu Wiesław Janowski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi na wniosek wojewody kujawsko-pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz budowy demokratycznego państwa polskiego i społeczeństwa obywatelskiego.
3: Ja się ukrywałem ponad 10 miesięcy. To była nerwówka z tego względu, że trzeba było jakieś wychodziło na ulicę patrzeć, kto idzie. Wsiadałem jako ostatnio do autobusu czy do tramwajów.
2: W 2014 roku urodzony w Żurominie piłkarz Łukasz Teodorczyk wystąpił po raz pierwszy na boisku w barwach Dynama Kijów. Pojawił się w 85 minucie gry i przy pierwszym kontakcie z piłką zanotował asystę.
4: Chciałbym robić kolejne kroki w Kijowie i na to się zdecydowałem. Myślę, że dam radę.
2: Urodzili się. W 1800 roku Franciszek Tymoteusz Różycki, właściciel Wlewska w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim. W 1834 roku we Wlewsku w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim Feliks Łukasz Brzozowski, uczestnik powstania styczniowego, właściciel majątku w Jeleniu i folwarków w Zalesiu i Małym Łęcku. W 1889 roku Jan Piotrowski, zastępca konsula RP w Olsztynie, zakatowany w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. W 1898 roku Alojzy Władysław Błażeński. Jako pilot 12. Eskadry Wywiadowczej wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Jego samolot został zestrzelony pod Działdowem i wraz z obserwatorem wzięty do niewoli, z której po tygodniu uciekł. W 1905 roku w Montowie w gminie Grodziczno w powiecie nowomiejskim Anastazy Nadolny, mieszkaniec Rybna w powiecie działdowskim, współinicjator elektryfikacji wsi. W 1912 roku Marian Przedpełski, historyk, regionalista, działacz kulturalny i kolekcjoner, związał się z regionem północnego Mazowsza. Podjął szczególne badania historyczne nad dziejami powiatu sierpeckiego, skąd wywodzili się jego przodkowie. Zainteresował się Bieżuniem w powiecie żuromińskim, z którym związana była rodzinnie jego żona. Podczas badań terenowych odwiedzał ludowych rzeźbiarzy w okolicach Sierpca. Pośredniczył w dostarczaniu ich dzieł do cepeli. Przyczynił się w ten sposób do powstania ośrodka współczesnej rzeźby ludowej, zwanego Sierpeckim, obejmującego Sierpc, Zawic, Kościelny, Józefów, Gujsk. Rzeźby ludowe z jego zbiorów prezentowane są na stałej wystawie w Muzeum Szlachty Mazowieckiej. W 1981 roku w Nasielsku w powiecie nowodworskim Tomasz Majewski, lekkoatleta specjalizujący się w pchnięciu kulą, działacz sportowy, dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, srebrny medalista Mistrzostw Świata i dwukrotny złoty medalista Mistrzostw Europy. Pochodzi ze Słończewa w gminie Gzy w powiecie pułtuskim. Do trenowania lekkoatletyki zachęcił go brat stryjeczny, który był trenerem biegów i skoków, kiedy Majewski przeniósł się do Ciechanowa, aby podjąć naukę w miejscowym liceum.
5: Byłem w tej światowej czołówce i biłem się o najwyższe laury, pchałem najdalej, miałem masę świetnych konkursów.
2: Zmarli w 1920 roku Józef Odor, harcerz i żołnierz 259 Pułku Piechoty Wojska Polskiego, uczestnik bitwy z bolszewikami pod Brodnicą. W 1942 roku ksiądz Antoni Gerwel, ofiara niemieckiego nazizmu, więziony m.in. w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. W 1986 roku Krystyna Szczepańska, śpiewaczka urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim.

0: Reklama. Już 3 września wielkie otwarcie Centrum Hydroizolacji Sika w PSB Profi Tański w Mławie. Od godziny 8 czekają na Was atrakcyjne promocje, upominki i poczęstunek. Zapraszamy wykonawców, fachowców i wszystkich pasjonatów budownictwa. Hydroizolacje Sika. Teraz w PSB Profi Tański w Mławie przy ulicy Płockiej 92.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
3: Reklama.
4: Jest godzina 10.
3: To są wiadomości Radia 7.
5: Nowe doniesienia po strzelaninie na festiwalu techno w Szwajcarii. Iga Świątek o swojej formie przed ruszającym dziś US Open. A na koniec o oscypku. Górale chcą, by turyści zmienili myślenie o tym serze. Miriam Lipińska. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych w strzelaninie na festiwalu techno pod Zurichem na północy Szwajcarii. Policja podała, że stan części poszkodowanych jest ciężki. Trwa poszukiwanie sprawcy lub sprawców. Dwie wielkie polityczne imprezy dla młodych ludzi w ten sam weekend. W Olsztynie skończyła się 5. edycja Kampusu Polska organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego, a w Juracie jeszcze dziś trwa przyszłość.pl, czyli spotkanie, na które młodych między 18 a 26 rokiem życia zaprosił prezydent Karol Nawrocki. Czy uczestnicy kampusu skorzystaliby z zaproszenia głowy państwa?
6: Jesteśmy ludźmi otwartymi na dialog z innymi, ale kampus jest już wydarzeniem, na którym jesteśmy po raz kolejny. Jurata, wydaje mi się, że na ten moment ma jeszcze za słaby program, jak na to, co mogłoby nas przyciągnąć.
7: Skoli mnie przyciąga?
6: Nie, absolutnie nie jestem odbiorcą tego typu muzyki. Jeżeli ściągnęliby The Cure, Depeche Mode, moglibyśmy rozmawiać.
5: W Juracie zaproszeni będą mogli wziąć udział w mszy świętej. Z kolei w Olsztynie wczoraj każdy dostał zaproszenie na ćwiczenia jogi lub grę w tenisa ziemnego. To teraz sport. Coś kliknęło, mówi Iga Świątek po swoich ostatnich udanych występach w Toronto i Cincinnati. Przed naszą tenisistką rozpoczynający się dziś ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy US Open. Jak odróżnić prawdziwego oscypka od sera, który tylko go udaje? Tego ma nauczyć turystów reaktywowany szlak oscypkowy. Pokaże też, ile pracy kryje się za produkcją jednego takiego serka, mówi Agnieszka Epler, popularyzatorka kultury podhalańskiej.
8: Ona wygląda bardzo romantycznie, są owieczki na hali, dźwięk dzwonków, a z drugiej strony są wilki, niedźwiedzie, zmienna pogoda, trzeba doić, ręcznie wyrabiać ser.
5: Dlatego organizatorzy akcji chcą, by oscypek przestał być traktowany jako kolejna pamiątka z wyjazdu w góry. Chodzi o to, by był traktowany jako coś sezonowego i przede wszystkim wyjątkowego.

0: zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.

0: Reklama.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730-207-605. 730-207-605.
2: Kastorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Mława.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
3: Zbliża się godzina 11.
0: To są wiadomości Radia 7.
3: Islandia mówi nie odmrożeniu rozmów o członkostwie w Unii. Poznań i okolice opanowali Ironmani, są utrudnienia. Dermatolodzy apelują: po wakacjach zbadajcie skórę. Miriam Lipińska. Islandczycy nie chcą do Unii Europejskiej. We wczorajszym referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą o członkostwie. To na razie wciąż wyniki nieoficjalne, ale po przeliczeniu niemal wszystkich oddanych głosów. Trwają powroty z wakacji, tymczasem kierowców w Poznaniu i okolicach czekają spore utrudnienia, także na autostradzie A2. Trwają właśnie międzynarodowe zawody triatlonowe Ironman. W Poznaniu, gdzie zaplanowano półmaraton, zamknięta została część ulic, są objazdy i zmiany w trasach komunikacji miejskiej. Natomiast 90-kilometrowa trasa rowerowa, którą wcześniej mają do pokonania uczestnicy, biegnie na zachód od Poznania. Utrudnień należy spodziewać się na autostradzie A2 i drogach wojewódzkich. Po wakacjach obowiązkowym kierunkiem powinien być gabinet dermatologa. Lekarze apelują, by szczególnie po egzotycznych wyjazdach skontrolować skórę pod kątem czerniaka. Zwłaszcza jeśli oprócz kąpieli w morzu czy basenie zażywaliśmy intensywnych kąpieli słonecznych. Czerniak nie zawsze wygląda jak ciemne znamie, mówi specjalista chirurgii plastycznej dr Aldona Stachura.
8: Więc jeżeli pojawia się u nas na skórze cokolwiek nowego i nie znika przez okres 6-8 tygodni, a powinno, bo zmiany zapalne zwykle po takim czasie stają się niewidoczne, to wtedy warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
3: Co roku w Polsce diagnozuje się około 4000 przypadków czerniaka. To jeden z najgroźniejszych nowotworów, ale wykryty odpowiednio wcześnie, jest w większości przypadków wyleczalny. Czym jest klapsznita, jak zrobić wodzionkę i jaka jest historia Rybnika oraz Górnego Śląska? Odpowiedzi uczniowie znajdą w książce Rajza z Majką, które od nowego roku szkolnego trafi do rybnickich szkolnych bibliotek. Publikacja ma zachęcić dzieci do odłożenia telefonów i poznania śląskiej gotki, kultury oraz historii, mówi Agnieszka Skupień z Rybnickiego Urzędu Miasta.
9: Jest to wszystko kolorowe, ma ciekawić, ma pobudzić wyobraźnia tych dzieciak. My to mamy wyrychtowane na 4 klasy podstawówki, ale zrobione to jest tak, żeby i młodsze dziecko też się umiało co z tego skorzystać.
3: Książka jest uzupełnieniem edukacji regionalnej, która w Rybniku jest obowiązkowa w 4 klasie szkoły podstawowej.

Reklama. Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła języków obcych. Reklama. Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła języków obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych.

0: komentarz. A do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
6: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
7: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka, smak prosto z raju.
5: Reklama. Radio 7.
6: Trójka wiała, jacht przy kej stał, ale lało, mówię wam, spać w ogóle się nie chciało. A Mietek opowiadał nam, nagle zbladł i rzecze, chłopcy, wam

Mówi do mnie: Mietuś, wiesz co, dziś będziem pływać łajbą twą. Mówię: Madziu, wiatru nie ma. Patrzę, a ona wznosi dłonie. Więc ja: dobrze, Magda, ależ tak.

maczek jednoosobowy był. Ech, konstruktor płakałby, no bo wszedłem ja i Madzia. Ma to tak jak osoby trzy. Dmuchaj mnie tuś, w żagle dmuchaj. Ja chcę pływać, pędem żyć. Ty chcesz pływać?

Nagle oko Magdy mig i mryk. Co jej, zastanawiam się. Instynktownie łapię pagaj. Grzecznie pytam, co ci je? Żony drżąca ręka szuka mnie. Myślę, o Magdusi źle. Nagle słyszę szept namiętny. Puść ten kij.

też nie. Wtem słoneczko zaświeciło, patrzę, no opala się. Nagle Magda zapragnęła ma zwilżyć w wodzie nóżkę swą. Ja zdążyłem tylko krzyknąć, nie wychylaj nogi, bo... Mietek przerwał.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Politycy koalicji rządzącej o możliwych zarzutach dla kolejnej osoby w aferze Zonda Krypto. Uroczystości pogrzebowe polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Dziś Dzień Taksówkarza. Miriam Lipińska. Politycy koalicji rządzącej spodziewają się, że niedługo do Sejmu wpłynie wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu poselskiego Michała Moskala z PiS. Ich zdaniem śledczy powinni zbadać, czy w czasie spotkania Moskala z szefem giełdy Zonda Krypto na Ibizie doszło do przestępstwa nielegalnego wpływu na tworzenie prawa. Moskal, który wcześniej nie interesował się tematem kryptowalut, po wspomnianym spotkaniu zgłosił 13 poprawek łagodzących zapisy ustawy, mówi Witold Zębaczyński z KO.
3: One wszystkie były na zamówienie i działały na korzyść Zondy Krypto.
2: Z kolei Karol Karski z PiS-u problemu w spotkaniu nie widzi.
4: Niczym niezwykłym nie jest to, że poseł spotyka się z przedsiębiorcami. Natomiast pytanie jest takie, czy co z tego wynika?
2: W aferze Zonda Krypto zarzuty usłyszał już Radosław P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na Wołyniu w północno-zachodniej Ukrainie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe 55 Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Ich szczątki zostały ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia. Spoczną na polskim cmentarzu w Ostrówkach. W uroczystościach uczestniczą rodziny ofiar i przedstawiciele władz państwowych, w tym wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i ministra kultury Marta Cienkowska. Wydarzenie zbiega się z 83. rocznicą zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Według IPN ich zagłada była jednym z najtragiczniejszych epizodów zbrodni wołyńskiej. I na koniec zmieniamy temat. Zabytkowe pojazdy, występy artystyczne i konkurs na najlepszego taksówkarza. W ten sposób Poznań będzie dziś po południu świętować Dzień Taksówkarza. To coraz trudniejszy zawód, mówi ambasador wydarzenia, aktor znany z roli taksówkarza w serialu Zmiennicy, Mieczysław Hryniewicz.
5: 13-13 zgłasza się. Pamiętam czasy, że kolejka stała klientów, a taksówki podjeżdżały i wybierały sobie klientów. Teraz jest odwrotnie. Czasy dla taksówkarzy są cięższe, ale to nie znaczy, żeby taksówkarze nie byli sympatyczni, uprzejmi, rozmowni.
2: Poznańskie obchody Dnia Taksówkarza startują o 16 na Placu Kolegiackim w centrum miasta.

Wakacje, wakacje i po wakacjach, chyba już tak można śmiało powiedzieć, prawda? Bo to wrzesień i to rudy wrzesień już tuż, to już pojutrze. Dzisiaj 30 dzień sierpnia, niedziela i to zdaje się, że niedziela handlowa, więc znów będziemy musieli rywalizować z Rampampampam, ale mam nadzieję, że ta rywalizacja będzie zdecydowanie wygrana dla Radia 7. Piotr Ploch, kłaniam się Państwu i zapraszam na wspólne 3 godziny, a muzycznie nawet 4 godziny, to niedzielne popołudnie znów należy do nas. Co Państwo na to? Tak właśnie sobie obserwowałem licznik słuchalności online właśnie od godziny 12 i tak bardzo widzę bardzo szybkie wzrosty, dynamiczne wzrosty. Jednak Państwo, jeszcze ta audycja się nie znudziła i jeszcze Państwo na nią czekają i jak tylko mija południe w niedzielę, to bardzo ochoczo Państwo tutaj do nas zaglądają. Bardzo się cieszę, tym bardziej, że na Facebooku też już widzę dużo znajomych twarzy. Na kolejne czekam i polecam się. To na Facebooku jesteśmy jak zwykle, a poza tym niezmienne formy kontaktu z nami, czyli telefon 792-150-150 i smartfonowa aplikacja Radia 7. Dzisiaj będziemy troszkę też wspominać ubiegłotygodniowe nasze spotkanie w Żuruminie. No, coś tam jeszcze pewnie ciekawego Państwu opowiemy o przyszłości, ale również będziemy żyli sprawami bieżącymi, czyli Państwa życzeniami i pozdrowieniami, bo one, mam nadzieję, że będą docierać. Na razie widzę, że czyściutko jest w aplikacji, nikt żadnego nagrania nie zostawił, ale telefon dzwonił już od 11, jak tutaj przyszedłem. No to, moi drodzy Państwo, mam nadzieję, że troszkę tych zainteresowanych przekazaniem pozdrowień będzie u nas. No ale oprócz tych życzeń i pozdrowień też mamy dużo takiej nietuzinkowej muzyki. Śmieją się z muzyki disco polo, podobno, tak słyszałem na mieście. Ale w gminie już jest trochę lepiej. A u nas jest w ogóle bardzo dobrze. Polska twórczość jest zdecydowanie na czasie. My wspieramy to wszystko, co polskie. A że może nie najwyższych lotów, a czy musi?

0: Mówiłem o tym, że dzisiaj będziemy też wspominać ubiegłotygodniowe nasze spotkanie w Żuromińie. No i zróbmy to od razu już na początku. Barbara Ploch jest w studiu.
1: Dzień dobry.
0: I co tam było? Coś? Dzień no, temu?
1: No było super po prostu. Nawet nie mam słów, żeby opisać to, co tam się wydarzyło. Trochę nas pogoda na początku postraszyła, ale nasz synoptyk tutaj radiowy, Jarek Wydra, powiedział tak, powiedział, że on sprawdził wszystkie modele, jakie były do sprawdzenia i od 14 to już będzie coraz cieplej, i rzeczywiście tak było, zrobiło coraz więcej naszych słuchaczy przede wszystkim było bardzo dużo i za te spotkania Państwu naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy, bo właśnie to spotkania są dla nas najcenniejsze. Oczywiście wielkim nieobecnym był, i tu muszę wypomnieć, panu naszemu Andrzejowi, pan Bartek na niego czekał, chciał się z nim spotkać, pan Andrzej obiecał, że będzie, nie przyjechał. No, panie Andrzeju,
0: mowa oczywiście Kryska. O Andrzeju Przybyszewskim, tak. Z Działdowa, który...
1: Chciał się z nim spotkać, pan Andrzej obiecał, że będzie, nie przyjechał. No, panie Andrzeju,
0: mowa oczywiście Kryska. O Andrzeju Przybyszewskim, tak. Z Działdowa, który obiecywał.

0: przyjęłam dla całej redakcji, którymi się oczywiście podzieliłam. No mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się, a to, czy my się spotkamy, czy się nie spotkamy, zależy przede wszystkim od Państwa, bo to Państwo muszą zagłosować w budżecie obywatelskim Mazowsza na projekt ponadregionalny numer 71 przy wspólnym stole. Jak się komuś nie chce klikać, to może zrobić, może być jak pani Renata. O, pani Renata zrobiła kolędę po wszystkich swoich znajomych, była u mamy, była też u synów i ona mówi, ja klikam. Można tak zrobić. Można do mnie zadzwonić, bardzo proszę.
1: Polecamy Państwu, tak, projekt 71 przy wspólnym stole. Jeszcze przez tydzień trwa głosowanie, więc jeszcze tydzień jest szansa na to, żebyście Państwo oddali swój głos. A jeśli tych głosów nazbiera się dostatecznie dużo, no to w przyszłym roku znów się spotkamy i znów będzie impreza. Gdzie, tego jeszcze Wam nie powiemy, bo jeszcze sami do końca nie wiemy, ale...
0: No, wiemy, no, ale niech to będzie tajemnicą.
1: Plany są, ale...
0: No właśnie.
1: To tak jak z planami pana Przybyszewskiego.
0: No, no właśnie. Ale ja tu mam nadzieję, że nasze plany się uda zrealizować, bo w przyszłym roku przecież mamy jubileuszowe spotkania, to będą, to będzie 15-lecie radia, więc nic tak nie łączy jak wspólny posiłek, proszę Państwa, więc musimy się spotkać przy wspólnym stole. I oprócz tego, że przyjechało do nas masa naszych słuchaczy, było na przykład kilka takich wyjątkowych osób. Przyjechał pan z Warszawy, nie pamiętam jak miał na imię, przedstawiał mi się, przepraszam, ale to nie jest tak, że jak ktoś chce, to się nie uda. Albo szukasz rozwiązań, albo szukasz wymówek. Pan przyjechał do Mławy pociągiem i uwaga, z pociągu przesiadł się na taksówkę i taksówką przyjechał do Żuromina.
1: A już myślałem, że pociągiem do Żuromina przyjechał.
0: No nie, nie było pociągu do Żuromina. Wiem, że teraz już my, nie jeden słuchacz sobie myśli, no, do ale Żuromina
1: to
0: pociągiem.
1: Ale to Ploch żartuje, więc on może. Tak. Inni nie mogą.
0: Ale no bardzo... takie spotkania mnie wzruszają po prostu, no bo jak ktoś chce, to tak jak pan Jan, prawda? Nie miał
1: też
0: telefonu,
1: sierpcu,
0: nie ma
1: tak.
0: internetu, ale żonie chciał sprawić radość, poszukał nas w sierpcu. Także no jak ktoś chce, to rzeczywiście szuka rozwiązań, nie szuka problemów i takie spotkania bardzo cieszą.
1: To ja chciałem jeszcze bardzo podziękować za wszystkie smakołyki, które do mnie dotarły. Nie wiem, czy tyle, ile miało być, tyle dotarło, bo może ktoś zjadł
0: nie,
1: po drodze.
0: Nie, dotarło tyle.
1: A no właśnie, tak coś czułem, że ktoś uszczuplił to, ale mimo wszystko
0: ale
1: trochę
0: i tak
1: było.
0: Tego było tak dużo.
1: Bardzo dziękuję. Nie jesteśmy w stanie spamiętać, co było od kogo, ale ciasto z galaretką, wspaniałe, rogaliki z Górzna, zdaje się, że
0: tak,
1: też rewelacyjne.
0: Było, tak, od pani Bernadetty.
1: No i serniczek.
0: Tak. I pani Bernadetta też mówiła, nie, może mi się nie uda, mam gdzieś mnie tam szczyka, gdzieś mnie tam coś łupie, a może to, a może tamto i co? Przyszło co do czego, pani Bernadetta zwarta, gotowa.
1: Czyli jedni
0: była.
1: Obiecywali
0: i nie
1: dotarli, drudzy nie obiecywali, a jednak dotarli i bilans tak. wyszedł na zero. Niestety nie udało się dotrzeć naszemu słuchaczowi spod Rypina, ale no, też kilka takich osób było. Przypuszczam, że te prognozy pogodowe tak mocno zniechęcały, gdyby wszyscy wiedzieli, że po 14 będzie już słonecznie, to może
0: mówiliśmy
1: by ten...
0: o tym.
1: Może ułożyłoby się to inaczej. Ale
0: no i gdyby też
1: już
0: ta
1: rzeczywiście
0: sobota
1: ta
0: nie była
1: frekwencja
0: taka.
1: Dopisała.
0: Gdyby sobota nie była taka właśnie dramatyczna, bo wiele osób po prostu nie mogło przejechać, bo ich drogi były jeszcze nieprzejezdne, zwłaszcza te mniejsze. Strażacy i w ogóle wszystkie służby dzielnie pracowały, no ale po kolei, pomału
1: tak jest.
0: To wszystko trzeba było zrobić. Ale niemniej jednak bardzo Państwu dziękuję. Było wspaniale, było energetycznie, było
1: no już
0: miło,
1: to było.
0: Sympatycznie.
1: Już Pani tak. o tym mówiła. Barbara Ploch mówiła te słowa.
0: Bardzo dziękuję.
1: I do usłyszenia.

0: takie ładne piosenki tylko na antenie Radia 7 w niedzielnej biesiadzie i próżno szukać stacji radiowych, które by taki repertuar Państwu prezentowały. Dlatego cieszy mnie to, że kolejne popołudnie niedzielne możemy spędzić razem. Ale muzyka muzyką, ja bym teraz chętnie z Państwem porozmawiał. 792 150 150, można dzwonić, można przesyłać pozdrowienia, życzenia. No liczę na to, że tak właśnie będzie. A telefon właśnie dzwoni. Radio 7, witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: Chciałam złożyć życzenia swojej córce, bo dzisiaj ma urodziny. Życzę jej wszystkiego najlepszego. I chciałam pozdrowić Kazika Żółkowskiego i Darię Tomczewską.
0: Nie, dziękuję. Pozdrawiam bardzo głośno radio. Ciężko się komunikuje w takich warunkach. Ale myślę, że Państwo zrozumieli, co słuchaczka miała do przekazania, jakie pozdrowienia. A telefon na drugiej linii też dzwoni. Dzień dobry, tu Radio 7.
2: Dzień dobry, chciałbym przysłać pozdrowienia.
0: Słuchamy.
2: Pozdrawiam wszystkich, którzy cieszą się tą piękną niedzielą z okazji pięknej pogody. Pozdrawiam wszystkich pracujących i wszystkich niepracujących. Pozdrawiam tatę Mirosławę.
0: A kto przesyłał pozdrowienia?
2: Mateusz.
0: Dzięki, pozdrawiam również. No rzeczywiście, dzisiaj pogoda taka bardzo łaskawa. Lato żegna się z nami. No może lato to jeszcze nie, bo lato jeszcze troszkę potrwa. Przynajmniej te kalendarzowe. Ale wakacje żegnają się z nami w takim bardzo przyjemnym stylu. Dzień dobry, Radio 7, witamy i słuchamy. Aha, to tutaj się nie dogadaliśmy, dobrze. Druga linia w takim razie do Państwa dyspozycji. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry. Słuchamy.
3: Halo, dzień dobry.
0: Kłaniam się.
3: Witam. Tu dzwoni Beata Ciechanów.
0: Miło mi.
3: Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić całą moją rodzinę, moich dzieci, Piotra, Annę. Chciałam pozdrowić mojego męża Pawła i moją mamę Grażynę, która ona zaraziła nas tą muzyką Radia 7. Ona nauczyła nas tego słuchać.
0: O, to ja też pozdrawiam w takim razie.
3: Tak. I bardzo serdecznie prosiłabym o piosenkę, jeśli można, Rodzinny dom.
0: Dobrze, dobrze.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Serdeczności pani Beato. Pozdrawiam. Dziękuję, tak. Ukłony do Ciechanowa płyną. I kolejne telefony od Państwa, 792-150-150. Witam, dzień dobry, tu Radio 7.
4: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: O, jest, zguba.
4: Jest, no jak nie by nie było, proszę pana.
0: No właśnie tak pana nie było, no.
4: Nie było, nie pani Piotrusiu, ale ktoś mądry powiedział, że... Ale nie, dobrze, nie będę mówił zresztą, ale chodzi o to, nie mogłem przyjechać, po prostu sprawy rodzinne, zdrowotne.
0: Aha, no to jest pan usprawiedliwiony. Wszystko przez ten spirytus.
4: A to tak, no, myślę, że dzisiaj pan puści, to posłucham, ale wie pan co, po prostu ja nie wiem, czy może po audycji zadzwonię, powiem panu. Bo to oczywiście na antenę nie pasuje, nie chciałbym, żeby ktoś...
0: Nie, jasne, ale no jest pan usprawiedliwiony wobec tego, bo sprawy rodzinne i sprawy zdrowotne są ponad wszystkim.
4: Tak. I nawet nie, byłem w Olsztynie, byłem, wie pan, taka sprawa.
0: No, czyli poważna sprawa.
4: Tak, są takie sprawy były, kochany, wiesz. Aha, coś powiem dla zabawy może, jak czytam, jak pan uważa, jakiś kawałek powiedzieć, panie Piotrze.
0: No, jeśli jest pan na siłach, to proszę.
4: No to... Nie, oczywiście, już jest lepiej. Było naprawdę, że tragedia, ale... Student, panie Piotrze, student medycyny na egzaminie. Profesorze, chciałbym, żeby zaliczył mi pan ten test. Tu jest bombonierka dla pana. Co pan sobie myśli? Jaka bombonierka, kochany? Co ty sobie wyobrażasz, że co? Przecież od twojej wiedzy zależy życie pacjenta. To jest warte przynajmniej 3 koniaki.
0: Tak. No taka prawda.
4: Tak, panie Piotrze, jeszcze jedna sprawa. Chciałbym pozdrowić panią Beatę Grzegorza Kostrzewa, panią Basinkę. I to ja miałem dla pana, dla siódemki, miałem coś i nie wiem, jak się skontaktować z wami. Może pojadę kiedyś. Przyjedźcie za roku do Działdowa.
0: No na razie burmistrz Mrowiński nas nie chce zaprosić.
4: Nie, ale to...
0: Pan załatwi.
4: To ma zawsze. do Mazowsza, no leży.
0: No tak, tak, to, pra- to prawda. Ale przy innej okazji chętnie byśmy Działdowo odwiedzili, bo dawno nas nie było. Zobaczymy, panie Andrzeju, pomyślimy.
4: Panie Patrze, za rok będzie Dzień Działdowa, będę odwiedził. Pytam się.
0: Dobrze. Proszę lobbować. Jak będziecie lobbowali tam u władz Działdowa, to może się uda.
4: Tak. Ja panie, jak to mówił, tylko niespełnione jest piękne, prawda?
0: Panie Andrzeju, ukłony i dużo zdrowia tak. W takim razie.
4: Nie, dla żony mojej, tak.
0: Zaraz
4: tak.
0: Będziemy spirytus strzykować.
4: Dobra, dziękuję panu bardzo. Ja kieliczki, proszę pana, już kieliczki biorę, panie Piotrusiu.
0: Dzięki, dużo. Pozdrowienia i ukłony dla pani Grażynki również. To pan Andrzej z Działdowa, zaginiony, ale jednak odnalazł się i bardzo dobrze, bo byśmy się tutaj niepokoili, a jednak wszystko się wyjaśniło. Witam, tu Radio 7.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: A tu się Mako wkłania.
0: O, jak dawno, i to w dodatku dawno niesłyszany.
5: O tak, ale było dzisiaj ciężko się dodzwonić, ciężko.
0: Nawet jak w pani przypadku było ciężko, to już znaczy, że musi być naprawdę ciężko.
5: Tak, ale miło było też usłyszeć pana żonę dzisiaj.
0: A, no widzi pani.
5: No, to bardzo dobrze. Panie Piotrze, chciałam pozdrowić oczywiście, to już na ten koniec wakacji. Zleciało niesamowicie szybko.
0: Szybko, prawda? To
5: tak
0: prawda.
5: Jak i dla dzieci, tak? Człowiek nawet się nie obejrzał. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze ten wrzesień to będzie piękny. Żeby dzieci jeszcze miały z tej pogody, tak? Bo to różnie bywało w tym
0: może
5: momencie.
0: Nawet i w październiku kilka ładnych dni uda się wygospodarować.
5: Oczywiście, oczywiście, że tak.
0: Czekamy na złotą polską jesień.
5: Tak, tak. To jeszcze raz pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję
5: życzę.
0: Pani Izo, pozdrowienia, ukłony do Makowa Mazowieckiego płyną. To jeszcze jeden telefon od państwa odbiorę i za chwilę będziemy grać. Będzie dla pana Andrzeja spirytus, będzie dla pani Beaty Wojtek Trawiński i jeszcze coś tam dorzucimy, żeby taka ładna trójeczka na antenie się pojawiła. Witam, dzień dobry, Radio 7.
6: Halo.
0: Dzień dobry. Słuchamy.
6: Chciałabym pozdrowić mamy, tatę, brata, psa Tole i kota Kimi.
0: A kto pozdrawiał? Jak masz na imię?
6: Agata.
0: Dzięki, Agato. Pozdrowienia również. No dobrze. To w takim razie, panie Andrzeju, na to zdrowie dla pana. Halo Działdowo!

0: Tę piosenkę Adam Chrola nagrał naprawdę wiele, wiele lat temu, a tutaj jak się okazuje, nic się nie zmieniło. Piosenka wciąż aktualna, darmo zjadł albo leń. W Sejmie cały czas niezmiennie. A teraz to nie tylko darmozjad albo leń, ale i złodziej w Sejmie zasiada. No, takich sobie wybraliśmy. Ale nie o polityce będziemy rozmawiać. Porozmawiamy teraz o Państwa wiadomościach głosowych, bo dzisiaj jakoś tak skromnie, ale coś jest, coś jest.
1: Witam Panie Piotrze. Tomasz Długosiodło się kłania. Panie Piotrze, taka sprawa, bo lato się kończy, ptaki odlatują. A jak temat z Panem Ptaszyńskim? Bo miał w wakacje poprowadzić biesiadę wspólnie i jakoś, nie wiem, słucham co tydzień i temat ucichł. Dziękuję.
0: Ależ Panie Tomaszu, Pan to ma dopiero pamięć i ucho. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Wiem, że sporo się dzieje w życiu Mateusza. Nie wiem, czy powinienem mówić, ale i ożenił się, i ze Stanów chyba wrócił, albo jeszcze może nie wrócił. Ale sprawa jest jak gdyby cały czas aktualna, więc co ma wisieć, nie utonie. Fajnie, że pan pamięta. Dobrze, to jeśli chodzi o wiadomości głosowe, na razie tak skromnie dzisiaj, ale proszę pamiętać, w smartfonowej aplikacji można się nagrywać, a ja teraz przystępuję do odbierania Państwa telefonów. Radio 7, dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy, czy nie? Coś tam brąchnęło i koniec. No dobrze, to może tym razem się nie uda, ale spróbujemy wobec tego na drugiej linii. 792-150-150. Proszę dzwonić, proszę pozdrawiać. Halo, halo, tu Radio 7, kłaniamy się.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Się kłaniam. Chciałam podziękować całemu mojemu zespołowi Koło Gospodyń Wiejskich Górzno Wybudowanie Górznianki za wspaniałą pracę przy wieńcu, przy wczorajszych dożynkach i chciałabym im bardzo, bardzo serdecznie podziękować. No a ja też się muszę usprawiedliwić, że nie byłam w Żuromnie, ponieważ też miałam swoją imprezę rodzinną. I tak mi troszkę przykro było, no ale są sprawy ważne i ważniejsze.
0: No tak, to prawda.
2: Chciałam jeszcze pozdrowić wszystkie moje właśnie koleżanki z Koła Gospodyń, wszystkich słuchaczy, pana, panią Basię i cały zespół Radia 7.
0: Bardzo dziękuję. Z Górzna do mnie rogaliki dotarły, ale od razu po smaku poznałem, że to zupełnie nie pani wyrób.
2: Nie mówię,
0: że gorsze, czy że lepsze, ale inne, po prostu
2: ale inne.
0: A pani rogaliki to ja już bym poznał od razu.
2: To mi bardzo miło. Może kiedyś tam dotrą.
0: No, mam nadzieję. Serdeczności dla całej rodzinki.
2: Dziękuję bardzo i zapraszamy do Górzna.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Oj, dawno w Górznie mi nie było. Co racja, to racja. Dobrze, to teraz... O, to panią Anitę przy okazji pozdrawiam, bo miałem okazję z panią Anitą ostatnio nawet porozmawiać. To wielkie wydarzenie w życiu mem było. No i stąd te pozdrowienia teraz też. Dla męża także ukłony. Tu Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Piotrze, Płoć się kłania.
0: Kłaniam się do Płocka.
3: Bożenka się kłania. Panie Piotrze, pozdrawiam Radio 7 przede wszystkim.
0: Dziękuję.
3: Że pan tak miło prowadzi wszystko. I tak, chciałam pozdrowić braciszka po operacji mojego kochanego. Chciałam pozdrowić rodzinę Baczyńskich z Ziębakowa. Chciałam pozdrowić pana Stanisława Szymańskiego i Renatę Szymańską z Szumania Bakalany. I panie Piotrze, chciałam do młodzieży, żeby kochali to naszą Polskę, żeby walczyli o to nasz piękny kraj, żeby oni walczyli, bo piękno mamy Polskę, ale źle się dzieje.
0: Źle się dzieje?
3: Źle się dzieje na tym świecie, panie Piotrze.
0: Oj tam, ale... pani Bożeno, Radio 7 pani włączy i od razu jest weselej.
3: No tak, tak. Panie Piotrze, chciałam pozdrowić jeszcze kolegę Henia, wszystkich znajomych, wszystkich, cały świat chce. I chciałam pioseneczkę Mirko, panie. I żonę pana chociaż nie znam, bo miły masz głosik.
0: Dobrze, no. Zagram Mirkę.
3: Mirkę, tak. Panie Piotrze, wszystkiego najlepszego, zdrówka życzę.
0: Dziękuję.
3: I dzieciaczkom życzę wszystkiego dobrego i dobrych wyników w nauce. Bo szkółkę niedługo się
0: No niedługo, tak,
3: no,
0: pojutrze
3: niedługo.
0: Już. Pani piękne Bożeno, wszystkiego dobrego do Płocka.
3: Wszystkiego dobrego, pani zdróweczka.
0: Dziękuję, kłaniam się pięknie i pozdrawiam serdecznie. Słyszą państwo, podobno źle się dzieje, ale może rzeczywiście młodzi zmienią oblicze tej ziemi naszej polskiej ojczystej. Radio 7, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Wojtek z tej strony z Warszawy.
0: Dzień dobry, panie Wojtku.
4: Proszę pana, może tak często siódemką nie jeżdżę, ale w okolicach Płońska w wakacje udało mi się was złapać. Bardzo mi się spodobała wasza muzyka. Właśnie jest taka nasza, taka polska i może pewno, gdybym chciał ją rekomendować swoim przyjaciołom warszawskim, by się trochę może puknęli w czoło, czego tu człowieku słuchać, ale ja się tego nie wstydzę. Lubię też taką muzykę, co nie znaczy, że jak mam inny nastrój, włączam RMF Classic, ale takie nagrania dodają mi skrzydeł, wracają piękne wspomnienia i macie ode mnie, we mnie bardzo, bardzo wiernego słuchacza i cieszę się, że was poznałem. No i tyle. Jestem z wami, lubię te okolice, znam dobrze te wasze okolice turystycznie, więc słuchając was, gdzieś przy pomocy bujnej wyobraźni czuję jakbym w Górnie był, czy w Działdowie na rynku, czy w Lidzbarku, czy nad Welem. Jest bardzo fajnie, tyle.
0: Bardzo dziękuję za te miłe słowa, a muzyka powinna nas łączyć, nie dzielić, prawda? Bez względu, kto czego słucha. Ja też słucham bardzo różnej muzyki i w każdej się odnajduję. No są takie gatunki, które przychodzą jakoś tak z trudem, ale generalnie warto mieć szerokie horyzonty muzyczne też.
4: Też. Bardzo fajnie pan prowadzi. Dziękuję.
0: Dziękuję. Pozdrawiam serdeczności.
4: Słuchaczy. Dzięki.
0: Dzięki, grajcie. Pozdrowienia. Kłaniam się i dziękuję za miłe słowa. Moi drodzy państwo, my tu gadu-gadu, a tutaj już 13 minęła. Rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszej niedzielnej biesiady.

0: Ach, jak to ładnie zabrzmiało na antenie Radia 7 w niedzielnej biesiadzie. Ostatniej podczas tegorocznych wakacji. Proszę się nie obawiać, tak specjalnie zbudowałem napięcie. Wiadomości głosowe, może od nich teraz zacznijmy, dobrze? A za chwilę będziemy również odbierać Państwa telefony. A wiadomości głosowych mamy zaległych kilka, więc posłuchajmy.
1: Dzień dobry, witam pana Piotrusia. Chciałam pozdrowić moją mamę, Mariannę Kapelę, która wyszła ze szpitala, oraz tatę. I chciałam pozdrowić również moją kochającą siostrę Bożenkę, która przyjechała do mnie. Bożenko, pozdrawiam cię. Pozdrawiam mojego męża oraz siostrę Krysię z Robertem. Dziękujemy, Krystyna, za Czarninę. Pozdrawiam Radio 7, wszystkich znajomych z Facebooka. Pozdrawiała Danka Danusia.
2: Pozdrawiam mojego tatę Sławka, który wraca kamperem z Chorwacji do Polski. Od Sebastiana.
3: Witam, panie Piotrze. Razem z moją kobietą, Basią, pozdrawiamy i chcemy powiedzieć, że pozdrawiamy ze Szwecji. Słuchamy was i pana teraz. Jeśli mógłbym prosić, to coś dla mojej Barbary z repertuaru Zenka Martyniuka. Dziękuję bardzo i jeszcze raz pozdrawiam całą waszą ekipę i pana.
0: No bardzo dziękuję. Piękne pozdrowienia. Pozdrowienia dla pana, dla pani Basi. No i cieszę się, że jesteśmy razem w to niedzielne popołudnie. Wiadomości głosowe odsłuchane, na kolejne czekam. Oczywiście smartfonowa aplikacja Radia 7 do Państwa dyspozycji. Tam oprócz tego, że możecie nas słuchać, to możecie też do nas mówić. A teraz też możecie do mnie mówić, dzwoniąc pod 792-150-150. Dzień dobry. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witam.
4: Piotrek z Robina się kłania.
0: Dzień dobry, panie Piotrku.
4: Chciałem pozdrowić całe Radio 7, pana prowadzącego.
0: Dziękuję.
4: Tydzień temu pana żonę, panią Basię spotkaliśmy.
0: A, no właśnie, bo mówiła, że jakiś był człowiek z Drobina. To już wiem, że
4: no
0: to pan.
4: No i właśnie kazałem pana pozdrowić właśnie.
0: Tak, to dotarło do mnie.
4: No to super. Jednak dotrzymała słowa.
0: Dotrzymała. Ona często dotrzymuje.
4: No dobrze. I panie Piotrze, jakby można było na koniec całego lata Sok z Malin, bo to jest najlepsza piosenka, a to na razie jak pan gadał.
0: Dobra.
4: I na te ciepłe lato, co teraz się kończy, to niech tam...
0: Dobra. Dobra, panie Piotrze.
4: Pozdrawiam najlepszego tam i dla żony. Pozdrowianka.
0: Dzięki.
4: Pozdrawiam. Do widzenia.
0: Niech żyje Drobin. Sok z Malin. Widzę, że to jest jednak hit chyba tegorocznych wakacji. Tak mi się wydaje. Czy przesadziłem trochę, czy nie? Sok z Malin, jak państwo obiecują. Bo są takie rankingi piosenek, na przykład hit wakacji. Co tam się okazało hitem wakacji? Ja myślę, że w niedzielnej biesiadzie Sok z Malin mógłby hitem wakacji zostać. Tu siódemka, dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Witam.
5: Kłania się Płock.
0: Witam, Płock.
6: Siódemka, dzień dobry, dzień dobry.
0: Proszę ściszyć radio, bo się nie dogadamy, naprawdę.
5: Kłania się Płock. Witam pana Piotra.
0: Kłaniam się.
5: Chciałbym pozdrowić pana, całą ekipę Radia 7, wszystkich mieszkańców Mazowsza, Polski.
0: A w no szczególności Płocka.
5: Płocka, tak, tak. No i żonę. Też dzwoniła niedawno w tamtym tygodniu. I panie Piotrze, chciałbym prosić...
0: wiem.
5: A skąd pan wie?
0: Ja wszystko wiem. Zaraz będziemy grać.
5: Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Dzięki i wszystkiego dobrego do Płocka. Państwo wie... No to muszą państwo się przyzwyczaić, że ja tutaj... To nie tylko tak, że państwo o mnie dbają, ale ja o państwa też staram się dbać. Więc jak już słyszę znajome głosy, to już wiem mniej więcej, co będziemy grać. No dobrze, a tutaj kto do mnie dzwoni? Dzień dobry, Radio 7.
7: Dzień dobry.
0: Witam.
7: Pozdrawiam Radio 7 i bym prosiła o przesyłanie pozdrowienia dla Jadwigi i Jerzego państwa Kędzierskich. Koleżanka Ania, pozdrawia.
0: Dziękuję, również ukłony. Dobrze, żebym ja nie zapomniał, bo tak państwo proszą o te piosenki Martyniuka. Zaraz tutaj też miałem dla pani Basi zagrać. Halo, halo, siódemka, witam.
8: Witam pana.
0: Dzień dobry.
8: Tutaj kłania się Krzysiek z Proboszewic, koło Płońska, gmina Joniec. To pani sobie kojarzy.
0: Tak, wiem, gdzie są Proboszewice, jasne.
8: Proszę pana, chciałem pana pozdrowić serdecznie.
0: Dziękuję.
8: I całe radio i pana tak samo. Osobiście do nikogo więcej, tylko pana chciałem pozdrowić.
0: Ale mnie zaszczyt spotkał, dziękuję.
8: No, proszę pana, jeśli można oczywiście, to nie wiem, słowa tylko tej piosenki. Tatusiu, wróć, mamusia czeka, coś takiego.
0: A, już wiem chyba, o co chodzi.
8: To jest taka przykra, ale przyjemna piosenka dla mnie.
0: Bardzo smutna piosenka, ale dobrze, zagramy.
8: Ale od was tę piosenkę słyszałem właśnie.
0: Po raz pierwszy u nas i tylko u nas.
8: Nie, to nie tylko u was, aha, u was słyszałem.
0: Mówi pan, że inne radia też tak ją grają?
8: Nie, u was mówię, słyszałem tę
0: piosenkę. Okej, dobra. To zaraz, za chwilę zagramy.
8: Jeśli można, nie? Mhm. No jest taka smutna, jest, ale przyjemna jest taka.
0: Dobrze.
8: A może któryś tatuś wróci?
0: Może któryś tatuś wróci, tak. To prawda.
8: Dobra, kończę, wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia, kłaniam się. O, to będą teraz smutne piosenki. Nie wszyscy lubią smutne piosenki, prawda? Ale myślę, że to są piosenki z przesłaniem. Może w takiej dosyć prostej formule, ale jednak. Najpierw Mirka, potem będzie tatuś, a potem jeszcze coś z Zenka Martyniuka też w takim troszkę nastrojowym klimacie zagramy. A ja czekam na Państwa telefony 792-150-150. Za 12 minut będę kolejne połączenie od Państwa odbierał, a w międzyczasie mogą Państwo nagrać jakąś wiadomość w smartfonowej aplikacji Radia 7, którą też po tej interludzie muzycznej wyemituję na antenie Radia 7.

0: Ależ się nastrojowo zrobiło na antenie niedzielnej biesiady, ale to państwo sami wybrali takie piosenki. Dla równowagi mogę powiedzieć, że już za chwilę czeka w kolejce sok z malin, więc będzie trochę weselej i uśmiech, mam nadzieję, że pojawi się na niejednej twarzy. To już za chwilę, a wcześniej, wcześniej nasz kontakt telefoniczny. Nim jednak kontakt telefoniczny, to mam tutaj dla państwa taki oto dźwięk.
1: Dzień dobry. Chcę pozdrowić mojego tatusa, moją mamusę i chcę jeszcze pozdrowić moją siostrzyczkę i mojego brata. Jestem Max Tusefa.
0: Najmłodsi też słuchają Radia 7 i też pozdrowienia przekazują. 792-150-150, teraz odbieram telefony od państwa. Witam, dzień dobry, Radio 7. Dzień dobry. Nie porozmawiamy? A szkoda, bardzo dziękuję w takim razie. Był ktoś po drugiej stronie, ale nie miał odwagi, a może z innych przyczyn nie chciał się odezwać. To w takim razie damy szansę komuś kolejnemu. Tu Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
2: Zamówić piosenkę, żono moja.
0: Dobra, będzie żono moja, dziękuję. Krótko to, prawda? Kto jeszcze? Może tutaj? Witam, Radio 7, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Witam.
3: No tutaj z tej strony Mariusz z Kobyłki, taki ulubiony, może w cudzysłowie ulubiony słuchacz.
0: Każdy słuchacz jest ulubiony, a pan też.
3: Jesteśmy na urlopie w Białogórze Nadmorskiej. Chciałbym panu ponownie życzyć, że radio tuż ma takie piękne rocznice. 14 lat, dobrze mówię?
0: Tak, 14 lat, to prawda.
3: 14 lat, to 28 lat życzę, panie Piotrze. Pozdrowienia dla pana i dla pana małżonki szanownej Barbary.
0: Dziękujemy.
3: No i cóż, teraz trochę prywaty. Pozdrawiam moją teściową Jadwigę, mojego teścia Sylwestra, mojego szwagra Pawełka, moją żonę Małgorzatę z Białogóry Nadmorskiej. Rozpoczynamy urlop.
0: O, tak późno, wszyscy wyjeżdżają, pan przyjechał.
3: Tak, tak.
0: Czyli pan preferuje takie rozwiązania jak ja.
3: Tak, tak. Także wszystkiego dobrego, miłej niedzieli i z przyjemnością słuchamy Radia 7.
0: Dziękuję, serdecznie pozdrawiam i udanego wypoczynku życzę.
3: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia. Tak, to jest ten czas właściwy, kiedy wszyscy, drodzy państwo, sobie pojadą, zajmą się już swoimi sprawami, wtedy jak to śpiewała, jak to klasyczka śpiewała, już nie ma dzikich plaż. Tak, ale te dzikie plaże jeszcze są takie trochę opustoszałe, właśnie wrześniowe plaże, troszkę zaśmiecone może miejscami, ale ma to swój taki szczególny urok. Jesień nad morzem ma swój niepowtarzalny urok. Dzień dobry, tu siódemka.
4: Halo,
0: dzień dobry. Witam.
4: Moje nazwisko Grzegorz Witulski.
0: Miło mi.
4: Chciałbym złożyć życzenia dla mojej małżonki Sylwii, córki Lenki, szwagra Andrzeja i siostry bliźniaczki Gosi.
0: Bardzo dziękuję, a my pozdrawiamy pana też i całą rodzinkę.
4: Tak, dziękuję.
0: Dzięki. Bardzo proszę, kto jeszcze? Bo jeszcze kilka chwil mamy, jeszcze można zadzwonić. Nie wiem, czy państwo się zorientowali, ale już półmetek dzisiejszej naszej audycji minął. Tu Radio 7, witam.
5: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: O, pani Adzia jest.
5: Chciałam podziękować wszystkim założycielom tego radia, bo no, była ta 14 rocznica teraz.
0: Tak.
5: I chciałam podziękować za wspaniałe radio, za wspaniałe piosenki, w ogóle za wszystko. A czy mogłabym prosić o piosenkę, to były piękne dni?
0: Pewnie, pani Adziu, pani wszystko może.
5: A dziękuję bardzo.
0: Zaraz będziemy grać.
5: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. No to co? To zagramy teraz, panie Piotrku, halo Drobin, sok z malin będzie się lał pełnymi litrami. Oby tylko to był sok z malin, a nic tam innego proszę nie dolewać, nie.

0: No i w taki sposób udało się spełnić kilka próśb muzycznych, ale proszę, żeby was to nie zwiodło. Można zasugerować jakąś piosenkę, ale wcale nie jest powiedziane, że ja ten utwór zagram, no bo jeśli powiedzmy jakieś piosenki będą się zbyt często powtarzać, no to nie idźmy w tę stronę. Ale jeśli czegoś dawno nie było, albo gramy utwór dosyć rzadko, no to tak, to będziemy go tutaj, będę reagował na państwa prośby. I za chwilę pewnie kolejne prośby się pojawią w telefonach, ale nim się pojawią, to posłuchajmy, co tam państwo nagrali.
1: Witam serdecznie, panie Piotrze, witam wszystkich słuchaczy. Z tej strony kłania się Janusz Zdani. No, w Danii dzisiaj pogoda bardzo, bardzo brzydka, deszczowo od samego rana. Także pogoda typowo gwarowa, jak się to mówi. Oczywiście chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie pana, wszystkich słuchaczy. Z tego miejsca też chciałbym pozdrowić serdecznie Bożenkę, przesłać jej całuska. No, za tydzień już się zobaczymy, także no, będzie fajnie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i miłego dnia dla wszystkich słuchaczy i dla pana.
2: Witam wszystkich słuchaczy Radia Ziben oraz prowadzącego pana Piotra. Dawno mnie tutaj nie było, dlatego też chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Ziben oraz pozdrowienia szczególne dla Szaniego, Zwiadowcy 105 oraz Pręcika 12 Soroki ze Słonecznych Łaszewa oraz pozdrowienia dla Żuka, Zefira, Tarpana, a pozdrawia pan bez śniadania. Oczywiście, panie Piotrze, jeszcze także zapytam z czystej ciekawości. Chyba ogląda pan streamy u Bystrzaka, bo puścił pan piosenkę Ach, wróć tatusiu, to utwór specjalnie dedykowany dla Tajfuna był, tak? Pozdrowienia dla was, trzymajcie się, a i również pozdrawiam pana Marcina Małeckiego. Pozdrówka dla was.
0: Dzięki. Nie oglądam streamów u Bystrzaka i obawiam się, że chyba nie jest to utwór od nich. Bo no, ta piosenka ma już grube lata. Jeszcze jedna wiadomość, jakoś chyba tak, chyba coś nam jeszcze zostało.
3: Najlepsze życzonka dla Radia 7. No i oczywiście dla całego mojego lasu i Żeromina. No i oczywiście Dreglin, rodzinka z Warszawy, no i mojego taty najlepszego.
0: Dzięki, pozdrawiamy. Gdyby państwo chcieli taką wiadomość zostawić, to zachęcam. Smartfonowa aplikacja Radia 7, zainstalujecie ją zupełnie za darmo na swoim telefonie. Pobierzecie ją ze sklepu z aplikacjami, czyli Google Play, a także App Store. I polecam. No, jeśli ktoś sobie nie da rady, to na pewno córka, syn pomoże, może wnuczka, może wnuczek, generalnie może sąsiad, a może i sąsiadka. Kiedyś chodziło się do sąsiadki na przykład po cukier, prawda? Sąsiadko, pożyczysz szklankę cukru, a teraz sąsiadko, a czy mogłabyś mi zainstalować aplikację Radio 7? No, takie rzeczy mogą się zdarzać. Telefony będę teraz odbierał, bo tutaj kolejne połączenia już do mnie wędrują. Dzień dobry, Radio 7.
4: Dzień dobry. Chciałbym złożyć życzenia. Z okazji imienin i urodzin Cezarego Świderskiego z Wyszyn Kościelnych dużo zdrowia i samych szczęśliwych dni życzą Świderscy z Mławy. Pozdrawiam całe Radio 7.
0: Dziękuję. Również pozdrowienia dla państwa. 792-150-150. 14 w Polsce dochodzi. No to w takim razie przypomnijmy, że kierunkowy do Europy 11, do Polski 48 i mówię to z myślą o słuchaczach naszych w Stanach Zjednoczonych, którzy dzień rozpoczynają pewnie teraz. Radio 7, witam, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Kłaniam się.
5: Chciałbym pozdrowić swoją siostrę Anię, Marka, Fagra oczywiście, brata Rafała i Karola.
0: A kto pozdrawiał?
5: Pozdrawiam Mariusz i chciałbym, no już przez całą Radio 7 oczywiście pozdrawiam i pozdrawiam jeszcze Anię, naszą kuchareczkę, która na pewno będzie wiedziała, jak słucha. No i chciałbym zadedykować piosenkę dla mojej całej rodziny.
0: Super, bardzo dziękuję, pozdrowienia dla pana też. I kolejne telefony, kolejne połączenia i kolejne życzenia i pozdrowienia. Radio 7, halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam.
6: Dzień dobry, panie Piotrze, poznał pan?
0: Tak, pani Kasiu, poznałem panią.
6: No, super, cieszę się. Panie Piotrze, z całego serca bym chciała podziękować lekarzom w Płocku ze szpitala na ulicy Kościuszki za wspaniałą opiekę na oddziale ginekologicznym. Parę dni temu miałam operację, miałam wspaniałą opiekę, wspaniałe panie pielęgniarki, lekarzy. No i pana i panią Barbarę pozdrawiam i mam prośbę do pana. Dawno nie. Niech by była piosenka ciągle sama, bo tak czekam na nią, no i tak się nie mogę doczekać.
0: No rzeczywiście, dawno nie było. Dobrze, zagramy.
6: No, dziękuję. To miłej niedzieli. Dzięki. I pozdrawiam panią Basię.
0: Dużo zdrowia, pani Kasiu, pozdrawiam. No, tak się mówi, narzekają na te szpitale, a tu proszę bardzo, też sporo sygnałów od państwa, że nie jest jeszcze tak najgorzej z tą służbą zdrowia. No, na pewno najlepiej nie jest, to prawda, ale no nie jest tak, że już gorzej być nie może. Jest jeszcze sporo szpitali, sporo takich miejsc, gdzie pacjent czuje się możliwie komfortowo. Dzień dobry, Radio 7.
7: Halo. Halo,
0: dzień dobry, witam.
7: Dodzwoniła się do Radia 7?
0: Tak, tak, to my.
7: Chciałam bardzo pozdrowić mojego męża, Marka Lewandowskiego. Mężu, kocham cię. I panów prowadzących.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Sam jestem, więc nie wiem, których panów prowadzących. Zakładam, że mnie i może jeszcze kogoś. Ale kogo, to chyba tym razem nie ustalimy. To jeszcze jeden telefon od państwa. Tu Radio 7, dzień dobry.
8: Witam, panie Piotrze.
0: O, dzień dobry.
8: O.
0: No, bo zawsze się pan nagrywał, a teraz się pan dodzwonił.
8: A jednak, tak chciałem zaskoczenia.
0: No i rzeczywiście zaskoczył mnie pan.
8: Ja tam tylko tak, króciutkie pozdrowienia dla swojej żony kochanej
0: Justyny.
8: Tak. Pozdrawiam teściu z Elgnowa, pozdrawiam kolegów z pracy, pozdrawiam majstra Piotra Kryzymona, jego żonę oraz Zbigniewa Stefańskiego, Andrzeja. Wiadomo. Tak, z Różkowa, dobra, będzie wiadomo. No i tam wszystkich kolegów z pracy. No i chciałem piosenkę właśnie dla nich zagrać. Wie pan jako?
0: Jeszcze
8: Chłopcy na darowcy, jakby pan tam włączył, panie
0: Dobra,
8: proszę.
0: Dobra.
8: No i jeszcze tutaj ciocia Ewę Grosz pozdrawiam i pana Romana Fabiszewskiego z Rybna, także pozdrawiam wszystkich. No i pana też pozdrawiam. Fajnie gracie, jak zwykle tam, panie Piotrze, oby tak dalej, będzie dobrze.
0: I jeszcze pozdrówmy Suwnicowe.
8: O, właśnie. Widzi pan Piotr, zawsze mi pan pomoże. Trzeba ich pozdrowić. Tak, pozdrawiam ich. I mężów też, nie? Bo nie byłoby, żeby ich tam nie pozdrowić. Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Dzięki, do usłyszenia. No to my wracamy do muzyki teraz, moi drodzy państwo, w niedzielnej biesiadzie. Tak, gramy tylko my.

0: No i tak oto jesteśmy już w ostatniej godzinie niedzielnej biesiady dzisiaj. Patrzę na Facebooka, bo dawno tutaj nie zaglądałem. Dzisiaj jakoś tak troszkę mniej czasu, ale Banan pozwolił rozstrzygnąć, o jakich to panów prowadzących dzisiaj mogło chodzić, bo tutaj ktoś pozdrawiał panów prowadzących. Okazuje się, że pozdrowienia dla panów prowadzących to było dla pana Piotra i dla pana Plocha. Coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy. Ale jak już jestem na Facebooku, to widzę, że pan Józef z Leszczyna koło Płocka jest z nami, i pani Agnieszka z Grzybin, i pani Iwona z panem Leszkiem ze Starego Dłutowa. O, KGW Grodkowianki też wspominają ubiegłotygodniowe spotkanie w Żurominie. No pięknie, bardzo dziękuję na Facebooku za wszystkie państwa sygnały, za wszystkie lajki, jak zwykle. Bardzo, bardzo dziękuję. Co my tutaj mamy? Aha, wiadomość głosową zaległą mamy, tak? Tak, jest.
1: Witam serdecznie. Chciałem pozdrowić całe Radio 7 oraz Piotrusia, bo Piotruś jest taki fajny gość w podeszłym wieku, ale fajny gość. Chciałem serdecznie też pozdrowić moją piękną Izunię, teraz jest w szpitalu na dyżurze. Pamiętaj, że bardzo cię kocham i tęsknię za tobą i chcę, żebyś przyjechała dzisiaj do mnie. Pozdrawiam cię, Paweł, spod Lublina.
0: A ja czekam teraz na państwa telefony 792-150-150. Można dzwonić, można pozdrawiać, jak na niedzielną biesiadę przystało. Siódemka, witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Kasia ze Śniedzanowa. Chcę złożyć życzenia mojemu mężowi i mojej mamy Basi, które słuchają. Kończą się wakacje i chciałam złożyć życzenia wszystkim mieszkańcom Śniedzanowa. Mąż i żona Andrzej, jakieś możliwość takiej piosenki?
0: Poszukam. Dziękuję pani Kasiu, pozdrawiam. Wakacje, to prawda, szybko zleciało w tym roku, ale proszę się nie martwić, za 10 miesięcy będą następne. Tu Radio 7, witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
3: Chciałbym pozdrowić Kubę i Natalię Ostrowski, którzy mieli w piątek ślub. Uspaniali, cudowni. Buziaczki dla nich.
0: A kto przesyłał pozdrowienia?
3: Słucham?
0: Kto przesyłał pozdrowienia?
3: Karol z Michałem z Ciechanowa.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy Ciechanów. No i kolejne życzenia, kolejne pozdrowienia państwa, kolejne telefony. Obie linie zajęte, no to tutaj spróbujmy. Witam, dzień dobry, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie Piotrze, Artur z tej strony.
0: Miło mi, witam.
4: I chciałem pozdrowić i złożyć życzenia do mojej mamy, która będzie miała 1 września 74. urodziny. Mm-hmm. Tak, Artur z Lubuskiego.
0: Dziękuję panie Arturze.
4: Dziękuję, dziękuję panie.
0: Pozdrawiam również, wszystkiego dobrego. I teraz tutaj może na drugiej linii spróbujemy. Witam, dzień dobry, Radio 7.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: To Gabrysia z tej strony.
0: Cześć Gabrysiu, kogo będziemy pozdrawiać?
5: Bym chciała moją babcię, mhm. Moją siostrę Marysię, która puka mi ciągle do drzwi. Mhm. I jeszcze moją mamę.
0: No to pozdrowienia również ode mnie dla was, dla całej rodzinki. Wszystkiego dobrego, dziękuję za telefon. Siostra puka do drzwi. Dobrze, że nie jest 6 rano, bo to człowiek wtedy nie wiedziałby, kto to puka i co się zaraz wydarzy. Halo, halo, Radio 7, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
6: Chciałbym pozdrowić. Mhm. Chciałbym pozdrowić moją żonę i córkę, która robi obiad dla nas, a ja z moim synem Wojciechem jesteśmy w garażu, robimy porządki.
0: Mhm. I co, zdążycie na obiad?
6: No, zdążymy, już prawie skończyliśmy.
0: Aha, okej.
6: Okay. I pozdrawiam Marek z Chmielewa.
0: Panie Marku, smacznego w takim razie.
6: Dziękujemy, pozdrawiam.
0: Dzięki, do usłyszenia. Pora obiadowa rzeczywiście. Idealnie, idealnie. Po prostu lepiej być nie mogło. Obiad w niedzielę o 14 to jest chyba idealna pora, bo o 12 to trochę za wcześnie, prawda? Człowiek jeszcze śpiący, ale o 14 jak znalazł. Tu siódemka, witam, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam. Dorota Kapitańska z Mławy się kłania. Dawno nie słyszałam biesiady. W zeszłym tygodniu nie mogłam słuchać, dlatego że mieliśmy masową awarię prądu. Przez 2 dni nie miałam prądu. ale dzisiaj jakoś postanowiłam zadzwonić. Panie Piotrze, co tu za pani dzwoniła 2 tygodnie temu do pana i mówiła, żebym ja już więcej nie dzwoniłam. Tak więc zrobiłam na złość tej pani, bardzo nieprzyjemnej, która tak mówiła, i postanowiłam zadzwonić. Pozdrawiam bardzo serdecznie moją kochaną kuzynkę, panią Ewę Nagucką z Mławy, która obecnie przebywa w szpitalu na oddziale chirurgii w Mławie. Pozdrawiam cały personel, który się opiekuje panią Ewunią. Serdecznie pozdrawiam jej rodzinkę. Pozdrawiam moją koleżankę Basię Rutkowską z rodzinką. Pozdrawiam serdecznie i cieplutko pana doktora Sławomira P., to już będzie wiedział, kto to jest. No i oczywiście pozdrawiam wszystkich, całą rodzinkę i w ogóle nawet mojego pieska Kacperka. Może to kogoś wkurzy, ale niech tam wkurza. Ja mam tu w nosie po prostu. Panie Piotrusiu, zagraj pan piosenkę o Pepicie. Będzie mi tak wesoło. Albo Bobiego, Rozum i Serce, bo nie dane mi było w Żurominie z Żuromina słuchać tego fajnego piosenkarza, ponieważ właśnie była ta awaria masowa i przez 2 dni nie miałam prądu. I to było najgorsze. Jestem zdrowa, jest wszystko w porządku, fajnie. A tej pani zrobiłam na złość i zadzwoniłam do pana, do panie Piotrze. Zagra pan?
0: Zobaczymy, proszę słuchać.
7: Dobrze, dziękuję.
0: Dziękuję, bardzo. Do usłyszenia. I kolejne telefony 792-150-150, Radio 7, witam, dzień dobry.
8: Dzień tak, dobry. Halo?
0: Słuchamy.
8: Dzień dobry, Bogdan Kołodziejski z Poligrunwaldu.
0: No, witam serdecznie.
8: Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia dla prowadzących te radio, no, bo wy jesteście głównymi, najgłówniejszymi prowadzącymi dla pana Piotra. I najserdeczniejsze życzenia od Bogdana dla mojej kochanej żony Marioli i dla moich dzieci szwagra Sławka i jego żony Małgorzaty. I jakbym mógł prosić o piosenkę Skorpionsi.
0: No nie, zdecydowanie nie. Dzięki. No, jeszcze tego nie było, żebyśmy Skorpionsów grali tutaj u nas. To tak czekać tylko na Rolling Stonesów i co tam jeszcze? No, jeszcze by się trochę takich klasyków znalazło, prawda? Ale niestety nie chcą nagrywać biesiadnej muzyki. No nie wiem dlaczego. Witam, siódemka, dzień dobry.
9: Dzień dobry. Przed tygodniem tak. Miały, a raz w miesiącu pan kazał dzwonić, to można pozabić?
0: Trzeba.
9: DJ Kola z Nadzieżnina. Pozdrawiam ciocię Basię z Sopotu, Kaszę, wuja Rearka, Natalię, Agnieszkę, rodzinę Osińsk, ciocię Grażynę z Zabij, wuja Mirka, pasjonata Wiesława Ryb i rodzinę Sołtysznik, ciocię Gosię, wuja Donata, Ani Tomczyk z Białych But. Pozdrawiam wspaniałego, wyjątkowego DJ Elektora, człowieka o złotym sercu, pana Artura Fielskiego, znanego z polskiego Żnina. Pozdrawiam wyjątkowo o wielkiej szlachetnej duszy, przyjaciela, nauczyciela Darka Bedrysa Deżnina i Agnieszkę pakuje plecak jadę z Gdańska, na faniszy ulubiony Radio 7, Piotra Plocha, Pawła Berenta, Patrycy Grosto Lubikonie, Arka Czarneckiego, studenta z Akademika, Michała Sławieckiego, reprezentantów Radio 7 i dużo zdroweczka i zawsze na pałuki do Biskupina i na jesień na pałukach. Na dużo zdroweczka.
0: Dzięki.
9: Gotowa na Pawła pozdrowienia, bo dawno nie słychać było go.
0: Dzięki, do usłyszenia. No dobrze, to co, już gramy, czy jeszcze jeden telefon machniemy sobie? A nikt nie dzwoni? A nie, dzwoni jednak ktoś. To posłuchajmy. Radio 7, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
10: Z tej strony Małgorzata Drewnowska ze Strzałkowa. Chciałam pozdrowić swojego brata ciotecznego z Saponii, Pawła Piotra Paluszewskiego i jego żonę Dorotę, chociaż rzadko się spotykamy, ale pamiętam o nich. I chciałam serdecznie pozdrowić jeszcze swoją wnuczkę Hanię i bardzo się cieszę, że tak pięknie gracie w radiu i dziękuję ślicznie. Pozdrowienia dla pana Piotra i mogłabym poprosić o piosenkę o Romanie?
0: Spróbujemy.
10: Tak? Dziękuję ślicznie.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiam. No dobrze, to troszkę sobie pograliśmy, nie, porozmawialiśmy, to teraz troszkę sobie pogramy. Tak, żeby była pewna równowaga zachowana w przyrodzie. Ale patrzę na zegar, że jeszcze zmieścimy troszkę Państwa pozdrowień i życzeń, ale to już tak mniej więcej 11,5 minuty.

0: Końcówka wakacji to również czas dożynek. Dożynki trwają sobie w najlepsze w miejscowościach naszego regionu. No i to, tak bym powiedział, że to troszkę taka kulminacja bardzo dużo tych uroczystości dożynkowych. Na przykład dzisiaj dożynki Wietrzni Kościelnej. No i na scenie pojawią się m.in. zespół ludowy Karniewiacy, będzie Powerplay, będzie znajomy band, a także Dawid Narożny. I tak pomyślałem sobie, że skoro będzie Powerplay, to warto o tym powiedzieć, bo...
1: Cześć, witamy serdecznie, mówi zespół Powerplay. Ogromnie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia 7!
0: Oni tam dzisiaj będą wieczni. A ja teraz będę z Państwem rozmawiał. Tak? Dobrze mówię? Wszystko się zgadza? Czy coś pominąłem? Jakąś głosówkę? No właściwie to nie wiem, czy my słuchaliśmy tego, czy nie. Na wszelki wypadek wyemituję, bo już się pogubiłem, szczerze powiedziawszy.
2: Witam serdecznie. Chciałem pozdrowić całe Radio 7 oraz Piotrusia, bo Piotruś jest taki fajny gość w podeszłym wieku, ale fajny gość. Chciałem serdecznie też pozdrowić moją piękną Izunię. Teraz jest w szpitalu na dyżurze. Pamiętaj, że bardzo Cię kocham i tęsknię za Tobą i chcę, żebyś przyjechała dzisiaj do mnie. Pozdrawiam Cię, Paweł, spod Lublina.
0: A jednak słuchaliśmy już tego. No dobrze, to Pan Paweł miał w gratisie jedną emisję więcej. Nic się specjalnie, mam nadzieję, nie stało. A ja teraz odbieram połączenie od Państwa telefoniczne. Radio 7, witam. Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
3: Grzesiek z Ojrzenia. Chciałem pozdrowić swoją żonę Marzenę, córka, która jest na zakupach po wyprawkę. A tak wracając do zeszłego tygodnia, pytaliście się, skąd was słucham. Będąc w środku, w Dąbku, zacząłem słuchać od tamtej pory, jestem wiernym słuchaczem. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I również pana, panie Piotrze.
0: Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu. Nie wiem, czy to będzie dla pana udane popołudnie, bo wyprawka podobno droga w tym roku.
3: No, pewnie tak. Pewnie tak. No, ale coś zrobić.
0: Nie mamy wyboru.
3: Pierwsza wnuczka będzie, także nie ma wyboru.
0: No tak, to prawda.
3: No i jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla wszystkich.
0: Kłaniam się, dziękuję, pozdrawiam, dziękuję za miły telefon i za miłe wspomnienie też. Tak, rzeczywiście w ubiegłym roku pytaliśmy, jak to się stało, że Państwo są z nami, jak to się ta przygoda z Radiem 7 zaczęła. Sporo fajnych, miłych wspomnień. Siódemka, witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Mam na imię Kamil Kołodziejski, mieszkam pod Grunwaldem.
0: Chciałeś pewnie kogoś pozdrowić.
4: Tak.
0: Słuchamy.
4: Pana Piotra.
0: Dziękuję, ale chyba nie tylko.
4: No, reszty ekipy nie znam.
0: Aha, okej. Dzięki, Kamil. Bardzo Ci dziękuję za pozdrowienia.
4: Pozdrawiam wszystkich z waszych, moją rodzinę całą. I kocham moją mamę, tatę,

0: I piosenkę Jarzębinę włączy pan?
1: Poszukam. Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie. No, to sami państwo słyszeli, tutaj nie ma co komentować, poważna sprawa była. A na drugiej linii kolejne połączenie już czeka. Dzień dobry, tu Radio 7, kłaniam się.
2: Chciałbym pozdrowić mojego tatę Andrzeja i zadedykować, jakby można było puścić piosenkę Adżela i Daku.
1: Dobra, dziękuję. No to państwo mają, to ci najmłodsi też mają poczucie humoru, jak się okazuje. Dla taty Andrzeja, Andrzej Łajdaku. Dobra. A tutaj kto dzwoni? Radio 7, dzień dobry.
3: Pozdrawiam Andrzeja, Andrzej Łajdaku.
4: Dobry, co ma tego znaczenia?
1: Nie wiem, tutaj jakaś transmisja nielegalna chyba była. Proszę zwracać uwagę, jak państwo dzwonią. Bo mogę odebrać akurat w nieodpowiednim momencie. Słuchamy, dzień dobry, Radio 7.
5: Dobry, tu Witold z Ostrowitego Rybnickiego.
1: Dzień dobry, panie Witku.
5: Chciałem, panie Piotrze, pozdrowić kolegę Zbyszka z żoną Małgosią. Wspaniałe panie aptekarki, które wiedzą się na rzeczy, jakie leki podać, co, jak. Nie potrzeba w kolejce u lekarza stać, takie wspaniałe kobietki są. No i pozdrawiam pana Piotra za wspaniałą muzykę i całą ekipę Radia 7.
1: Dzięki panie Witku, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam również. No i jeszcze jakiś telefon bym sobie odebrał. Kto jeszcze do mnie zadzwoni? Radio 7, halo, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Witam.
6: Witam pana Piotra, z tej strony Dana z Mławy. Mam życzenia dziś dla wnuka, gdyż zaczyna się nauka. Wyjechałeś do Brukseli, mój studencie odmarzony. I jest cicho teraz w domu, bo nikt nie gra w tym pokoju. A ja będę wciąż czekała, by ponownie znów zagrała. Z wiolonczeli ta muzyka, która w sercu będzie skryta. Bo cię kocham tak serdecznie, aż wycieram noc chusteczkę. Pragnę szczęścia ja dla ciebie, by ci było tam jak w niebie. Kiedy będę miała kasę, to ci wyślę ją z zapasem. By ci chleba nie zabrakło i się żyło bardzo łatwo. Będę zawsze w to wierzyła, by twa radość się spełniła. Żebyś głowę miał spokojną i się cieszył z chwilą wolną. Byś odrzucał wciąż zmartwienia, bo nie warte są cierpienia. Więc Adasiu, tobie życzę szczęścia tego, co też chwycę. Ucz się pilnie w swoim fachu, bo nie zaznasz nigdy strachu. Mówiła babcia Dana. Dziękuję.
1: Dziękuję. To co? To moi drodzy państwo, zagramy sobie teraz, bo to kończy się lato. No jeszcze do końca lata wprawdzie takie dobre 3 tygodnie pozostały, ale no niemniej jednak jak już wakacje mijają, to niektórzy utożsamiają to, że to już koniec lata. No nie, jeszcze miejmy nadzieję, że i złota polska jesień przed nami. Nim spadnie pierwszy śnieg, to jeszcze myślę, że sporo fajnych momentów będzie. Niemniej jednak no, końcówka lata jest na horyzoncie.

0: Łocka.
1: Narzekaliśmy dzisiaj, że szybko lato się skończyło, ale też szybko nasza audycja się kończy, bo to już ostatnie wejście antenowe, ostatnia szansa na Państwa życzenia i pozdrowienia. No i ostatnie piosenki też dzisiaj w programie. Zaczniemy od wiadomości głosowej, zaległej.
2: Witam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie moją mamę Reginę, siostry Monię i brata Tomasza z Starego Dłutowa. Chcę również podziękować twórcom i panu prowadzącemu za tak wspaniałe radio, Radio 7. Pozdrawiam serdecznie, Danuta.
1: Dziękuję pani Danuto. Również wszystkiego dobrego i odbieram ostatnie już dzisiaj telefony. Niestety, bardzo proszę. Radio 7, halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: O, dawno niesłyszany głos.
3: Dawno nie, bo jestem trochę uziemiona, bo się przewróciłam, boli mnie wiotro, nie mogę chodzić.
1: No jak to tak?
3: Bardzo tak.
1: Co to tam za tańce były? No to ogródek, to coś...
3: Nie, do ogródka poszłam i tam się trochę zahaczyłam i tak mi się niedobrze zrobiło. Chciałam pozdrowić męża, córkę Kasię, wnuczków Kamila i Kacpra, panią Basię, no i Piotra, pana Piotra i pana Procha. Parę razy jesteś pozdrowiony. No i wszystkiego dobrego. I znajomych, bo się nie widziałam dawno. Wszystkiego dobrego życzę.
1: Dzięki pani Aniu. Proszę pana seniora uściskać ode mnie też.
3: Dobrze, dziękuję
1: Dzięki
3: bardzo.
1: Dzięki i szybkiego powrotu do zdrowia życzę. Bo to człowiek uziemiony to nic przyjemnego. No właśnie, jeszcze latem to już w ogóle. Witam, dzień dobry, tu siódemka.
4: Dzień dobry.
1: Witamy
4: Górno
1: i słuchamy.
4: Się
1: witamy Górno.
4: Słoneczko pięknie przyświeca.
1: Mm-hmm, bociany odleciały.
4: Piękna muzyczka leci. Żyć nie umierać.
1: Bociany odleciały, czy w Górnie zostały?
4: Nie, wszystko, aby zostały żurawie. Dwa, one już to stacjonują chyba z 10 lat.
1: No tak.
4: Tak. Zostały przez zasiedzenie chyba, tak można nazwać. No,
1: nawet żurawie. Mimo tej ostatniej srogiej zimy zostały.
4: No, naprawdę. To i tutaj koło nas w kółko stacjonują na polach. I krzyczą rana wściekłe. No, ale fajnie jest. No, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy.
1: Bartosza.
4: Radyjka 7. Wszystkie moje koleżanki z koła gospodyń KGW Górznianki. I panie Piotrusiu, one są tak wymęczone po wieńcach, po tych wczorajszych dożynkach. A może by tak Romana by ich wymasował, rzucić na antenkę?
1: No pomyślę, zobaczę, co da się zrobić.
4: No i teraz już chciałam pozdrowić pana, panią Basię i podziękować za tą wspaniałą imprezkę poprzedniej niedzieli. Przepięknie było. I Bartoszka z Warszawy, dziękuję mu bardzo za upominek. Piękny i wszystkich tak dookoła. Pozdrowić i życzę wam całemu radyjkowi wszystkiego najlepszego.
1: I panią Anitę.
4: I panią Anitę, no oczywiście, no to tam, ja tu mam Anitę kontaktowane co drugi dzień, no to tam.
1: Ja też.
4: Apelacyjnie. Ono,
1: a pani nawet nie wie, a ja mam.
4: A ja wiem. No bo ja przecież, panie Piotrze, jakby nie było, byłam trochę pośrednikiem. No pan mnie tego nie zapomina.
1: No trochę tak, ale nawet pani nie wie, co się o pani mówiło.
4: O mnie?
1: No.
4: O matko, aż się boję.
1: No, były dyskusje wartkie na ten temat.
4: Zdradzi pan co, czy nie?
1: Nie, ja nic nie zdradzam.
4: No to mam propozycję, panie Piotrusiu.
1: Tak.
4: Zapraszam do Górna, panią Basiu. Bierzemy Anitę. O. I Arka tutaj i będziemy wyjaśniać sprawę na bieżąco.
1: Przed wysokim sądem.
4: Przed wysokim sądem.
1: No właśnie, no dobrze, to rzeczywiście jest to jakiś pomysł. Rozważymy to.
4: No mam, tylko w dobrym kierunku, panie Piotrusiu, żeby w dobrym kierunku szło.
1: No, żeby kara nie była zbyt bolesna.
4: No właśnie. I proszę przekazać pani Basiu, bo ona pewnie słucha, koszulka. Na miarę szyta.
1: Rozmiar idealny. Nic nie pękło.
4: Od Piotra dla Piotra.
1: Aha, okej. Okay. No to pani Bernadeto, wszystkiego dobrego.
4: A dziękuję bardzo i wzajemnie, i wzajemnie.
1: Dużo zdrowia.
4: I imprezki na 15 życzę, jeszcze fajniejszej, bo ta była zaje fajna, a jeszcze fajniejszej, czy ta na 15.
1: Obyśmy tylko dożyli w zdrowiu.
4: No, panie Piotrze, no nie dodoleżymy, o Jezu, wielkie rzeczy.
1: Takie czasy niebezpieczne. Wszystkiego dobrego, pani Bernadetto.
4: Dzięki wzajemnie.
1: Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam. Tak, moi mili państwo, to już za rok 15 urodziny Radia 7, 15 lat zleciało, 15 lat temu byliśmy młodsi, oj. Na wspomnienia mi się tutaj już zbiera, a to przecież czas powoli kończyć naszą dzisiejszą biesiadę, a o 15 latach będziemy mówili za rok. Na razie jest 14 i tego się trzymajmy. Siódemka, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Witam.
0: My również witamy z szerokim gronem rodzinnym, biesiady, na poszek z tytułu Bożek na nie lata. Cieszymy się bardzo, że możemy uczestniczyć razem z Radiem Mława, słuchając naszych przebojów. I życzymy wszystkim, żeby mogli w tak szerokim gronie rodzinnym żegnać lato i spędzać wspólnie czas. Pozdrawiamy bardzo gorąco Złomianek, Ania, Ola, Dobrysia, Maciek, Mirka, Maciek, Zdzisiek, Marek i Majka. Życzymy wszystkiego co najlepsze, dużo, dużo słonka.
1: Łomianki pozdrawiamy, to Złomianek
0: nie
1: często mamy telefony Złomianek. Proszę tam zachęcać ludzi do słuchania Radia 7.
0: Robimy to właśnie, brat nas zachęcił, już 3 osoby przybyły, jesteśmy stałym teraz słuchaczami waszego radia. Cieszymy się bardzo.
1: Liczymy na kolejne 3 osoby. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, dziękuję. Pozdrowienia do Łomianek. Dobra, kontroluję czas, moi drodzy państwo, żeby tutaj nie przegiąć, ale jeszcze chwilę mamy, jeszcze uda mi się z kimś porozmawiać. Siódemka, witam, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie Piotrze, Mińsk Mazowiecki. Pozdrawiam pana z tej
1: Mińsk
5: strony.
1: Mińsk Mazowiecki.
5: Panie Piotrze, może na początek taki na rozluźnienie. Krótki żart, może być?
1: Pewnie.
5: Spotykają się w niebie, panie Piotrze, ogrodnik, elektryk i murarz. I tak dyskutują między sobą, który zawód był pierwszy. Jako pierwszy odzywa się murarz. No oczywiście my byliśmy pierwsi, bo my budowaliśmy już tutaj piramidy w Egipcie. Oburzony ogrodnik stwierdza, nie, słuchajcie, to my byliśmy pierwsi, bo my dbaliśmy o te ogrody w raju, które zostały stworzone. Ale na koniec odzywa się elektryk. Sfrustrowany, oburzony mówi, słuchajcie, to my byliśmy pierwsi, bo jak stworzyciel powiedział, niech się stanie światłość, to my już mieliśmy przewody położone.
1: Czuję, że
5: ale do meritum. Panie Piotrze, przyłączamy się do prośby o piosenkę Wymasuj mnie Romanie. Córka 6-letnia też uwielbia tą piosenkę, więc tutaj będziemy szczęśliwi. Ale żeby mi nie umknęło, to co najważniejsze. Chcieliśmy pozdrowić naszych teściów z Zielunia, którzy zawsze cierpliwie znoszą nasze przyjazdy w wakacje tygodniowe, dwutygodniowe. A wie pan, jak to mówią? Gość ryba po 3 dniach zaczyna śmierdzieć.
1: No, to jeszcze zależy, jaki gość.
5: To też prawda. Panie Piotrze, ale martwi nas sytuacja. Wspominał pan na antenie, że od września nie będzie już, tak, państwa radia w internecie.
1: Nie. Będziemy, jesteśmy cały czas. W internecie jesteśmy, w Warszawie się nic nie zmienia, w radiu cyfrowym DAB Plus też jesteśmy, więc tutaj proszę się nic nie obawiać. Zniknęliśmy tylko we Wrocławiu i w Gdańsku.
5: O, to chwała państwu, bo my podróżujemy z państwem i po Chorwacji, i po Słowacji, i po zachodniopomorskim, wszędzie, gdzie się tylko da.
1: Jesteśmy w internetach, tutaj dopóki Krajowa Rada Radiofonii nas nie wyłączy, to jesteśmy.
5: Oby tak dalej, oby tak trzymać, bo niedzielna wysiada to jest stały punkt naszego weekendowego zawsze odpoczynku. Także panie Piotrze, przyłączam się do tej prośby o piosenkę Wymasuj mnie Romanie i wszystkiego dobrego dla państwa, dla całej redakcji.
1: I a propos jeszcze tego elektryka, myślę, że tam ten elektryk to był prezydent Wałęsa.
5: Pozostaje mi dyplomatycznie przemilczeć.
1: Wszystkiego dobrego do Mińska.
5: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dzięki, do usłyszenia. No to jeszcze jeden telefon od państwa i to już będzie ostatnie połączenie dzisiaj, niestety. Chętnie bym jeszcze z państwem porozmawiał, no ale czas ma to do siebie, że nie możemy go jakoś powstrzymać. Wielokrotnie próbowałem, ale bezskutecznie. Dzień dobry, Radio 7.
6: Nie możemy go
1: halo. Dzień dobry. Porozmawiamy? Nie porozmawiamy, a szkoda. Najpierw usłyszałem Plocha, potem Piotra, a potem pyk i połączenie znikło. Ale widzę na drugiej linii, że jeszcze ktoś czeka. Radio 7, dzień dobry.
7: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: Józef Gołkowski, Jadowo Bielki się kłania. Pozdrowienia dla redakcji Siódemki.
1: Bardzo dziękujemy i też pozdrawiamy.
6: Pozdrawiam całą moją rodzinę, mojego brata Marcina z rodziną, a nie Szymona, Macieja, kolegów z Janowa Bielki, Natalkę z rodziną, z Przemkiem oraz rodzinę Zielińskich z Okalewa, ciotkę Teresę Bylewską z wujami. Dziękuję i miłego dnia życzę. Zdrówka.
1: Dziękuję, też dużo zdrówka i serdeczności. Moi drodzy Państwo, i to tyle na dzisiaj, niestety. Ale jest też dobra wiadomość. O właśnie, nie ustaliłem tego z moją małżonką. Żona moja, to jeszcze tutaj może słucha, to jeszcze może się upewnić, czy my będziemy, czy ja będę dostępny za tydzień. Bo żona miała dla mnie specjalne plany na za tydzień i ja nie wiem, czy ja tutaj z Państwem będę, czy nie. Zaraz się okaże. Coś tutaj mi żona pisze. Czyli za tydzień mnie nie ma. Okej, dobra. Drodzy Państwo, to teraz informacja taka, że za tydzień niedzielna biesiada w wersji muzycznej tylko. Proszę się nie martwić. Muzyka, którą Państwo lubią, w głośnikach będzie rozbrzmiewała, ale odpoczniecie sobie trochę ode mnie. No, 2 tygodnie odpoczynku to chyba taki dobry moment wakacyjny też. I jeszcze, bo niektórzy mają wakacje. To co, ja usłyszę się z Państwem za 2 tygodnie, a za tydzień niedzielna biesiada w wersji muzycznej. Już udało się to oficjalnie potwierdzić. Wszystko jest klepnięte, wszystko jest jasne. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Co złego, to nie ja. Dziękuję za wszystkie telefony, za wszystkie głosówki. No i życzę Państwu udanego niedzielnego popołudnia. Ostatni

0: Reklama.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenie i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki na zakupiony węgiel
5: i ogrodzeń.
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości.

0: Tak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Reklama.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
3: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
4: Kastorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Mława.
2: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
7: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.

0: Trama. Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu, tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jutro ogólnopolski protest nauczycieli w Warszawie. Uroczysty pogrzeb szczątków ponad 50 ofiar zbrodni wołyńskiej. Dziś rusza US Open. Na pierwszy ogień z Polaków pójdzie Kamil Majchrzak. Miriam Lipińska. Grzecznie już było, politycy do tablicy, gdzie są godne płace, politycy dotrzymajcie słowa. To hasła jutrzejszego ogólnopolskiego protestu nauczycieli w Warszawie. Będą domagać się m.in. podwyżek. Jutrzejszy protest przed kancelarią premiera w przeddzień nowego roku szkolnego organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Demonstracja rusza o 11. Na polskim cmentarzu w Ostrówkach na Wołyniu na Ukrainie zostały dziś pochowane szczątki kolejnych 55 Polaków zamordowanych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów z UPA. To głównie kobiety i dzieci. Rodzinom ofiar zbrodni wołyńskiej chodzi przede wszystkim o godny pochówek ich bliskich, mówi Józef Obcarski, którego dziadkowie i krewni zostali zamordowani na Wołyniu.
3: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to co było, tego już się nie naprawi, to co było przeminęło. Relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy.
2: W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział m.in. wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, minister kultury Marta Cienkowska czy były premier Mateusz Morawiecki. W środę rusza pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie spróbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki już 3 razy zawetował projekty ustaw w tej sprawie, ale szanse na odrzucenie weta są nikłe, bo koalicja rządząca nie ma wystarczającej liczby głosów, a PiS i Konfederacja twierdzą, że rządowa ustawa jest przeregulowana i chcą przyjąć projekt zaproponowany przez prezydenta.
4: Kwestia tego, żeby kontrola nad firmami kryptowalutowymi wychodziła z sądu, a nie z arbitralnej decyzji urzędnika państwowego.
2: Mówi Michał Wawer z Konfederacji, a Bartosz Arłukowicz z KO komentuje to tak.
5: Przyszły tydzień to prawdziwy test dla prezydenta, jego otoczenia, PiSu, Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw. Albo będą ich chronić, albo będą z nimi walczyć.
2: Posłowie koalicji rządzącej dodają, że opozycje powinny przekonać nowe fakty, które przynosi śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. I na koniec sport. Dziś rusza wielkoszlemowy US Open. Z Polaków na kort wyjdzie dziś tylko Kamil Majchrzak. Zmierzy się z Serbem Hamadem Medjedowiciem. W dwóch kolejnych dniach na turnieju wystąpi 5 biało-czerwonych. Wśród nich Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz.

Tu Radio 7. Siedem.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 30 sierpnia. W 1595 roku Jan Zamoyski został biskupem pomocniczym diecezji płockiej. W 1940 roku na tzw. Glinkach w Sierpcu Niemcy rozstrzelali w zbiorowej egzekucji 42 osoby. W 1967 roku Cezary Leżeński, pseudonim Jerzy Nałęcz, Marek, został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej. Był pisarzem, dziennikarzem, doktorem nauk humanistycznych, podpułkownikiem Wojska Polskiego, honorowy obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego. W 1999 roku urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim major Wojska Polskiego Marian Denkiewicz został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2001 roku urodzony w Przasnyszu Wiesław Janowski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi na wniosek wojewody kujawsko-pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz budowy demokratycznego państwa polskiego i społeczeństwa obywatelskiego.
3: Ja się ukrywałem ponad 10 miesięcy. To była nerwówka z tego względu, że trzeba było jakieś wychodziło na ulicę patrzeć, kto idzie. Wsiadałem jako ostatnio do autobusu czy do tramwaju.
2: W 2014 roku urodzony w Żurominie piłkarz Łukasz Teodorczyk wystąpił po raz pierwszy na boisku w barwach Dynama Kijów. Pojawił się w 85. minucie gry i przy pierwszym kontakcie z piłką zanotował asystę.
4: Chciałbym robić kolejne kroki w Kijowie i na to się zdecydowałem. Myślę, że dam radę.
2: Urodzili się. W 1800 roku Franciszek Tymoteusz Różycki, właściciel Wlewska w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim. W 1834 roku we Wlewsku w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim Feliks Łukasz Brzozowski, uczestnik powstania styczniowego, właściciel majątku w Jeleniu i folwarków w Zalesiu i Małym Łęcku. W 1889 roku Jan Piotrowski, zastępca konsula RP w Olsztynie, zakatowany w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. W 1898 roku Alojzy Władysław Błażeński. Jako pilot 12. Eskadry Wywiadowczej wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Jego samolot został zestrzelony pod Działdowem i wraz z obserwatorem wzięty do niewoli, z której po tygodniu uciekł. W 1905 roku w Montowie w gminie Grodziczno w powiecie nowomiejskim Anastazy Nadolny, mieszkaniec Rybna w powiecie działdowskim, współinicjator elektryfikacji wsi. W 1912 roku Marian Przedpełski, historyk, regionalista, działacz kulturalny i kolekcjoner, związał się z regionem północnego Mazowsza, podjął szczególne badania historyczne nad dziejami powiatu sierpeckiego, skąd wywodzili się jego przodkowie. Zainteresował się Bieżuniem w powiecie żuromińskim, z którym związana była rodzinnie jego żona. Podczas badań terenowych odwiedzał ludowych rzeźbiarzy w okolicach Sierpca, pośredniczył w dostarczaniu ich dzieł do cepeli. Przyczynił się w ten sposób do powstania ośrodka współczesnej rzeźby ludowej zwanego Sierpeckim, obejmującego Sierpc, Zawidz, Kościelny, Józefów, Gujsk. Rzeźby ludowe z jego zbiorów prezentowane są na stałej wystawie w Muzeum Szlachty Mazowieckiej. W 1981 roku w Nasielsku w powiecie nowodworskim Tomasz Majewski, lekkoatleta specjalizujący się w pchnięciu kulą, działacz sportowy, dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, srebrny medalista Mistrzostw Świata i dwukrotny złoty medalista Mistrzostw Europy. Pochodzi ze Słończewa w gminie Gzy w powiecie pułtuskim. Do trenowania lekkoatletyki zachęcił go brat stryjeczny, który był trenerem biegów i skoków, kiedy Majewski przeniósł się do Ciechanowa, aby podjąć naukę w miejscowym liceum.
5: Byłem w tej światowej czołówce i biłem się o najwyższe laury, pchałem najdalej, miałem masę świetnych konkursów.
2: Zmarli w 1920 roku Józef Odor, harcerz i żołnierz 259. Pułku Piechoty Wojska Polskiego, uczestnik bitwy z bolszewikami pod Brodnicą. W 1942 roku ksiądz Antoni Gerwel, ofiara niemieckiego nazizmu, więziony m.in. w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. W 1986 roku Krystyna Szczepańska, śpiewaczka urodzona w Nasielsku w powiecie nowodworskim.
1: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Już 3 września wielkie otwarcie Centrum Hydroizolacji Sika w PSB Profi Tański w Mławie. Od godziny 8 czekają na Was atrakcyjne promocje, upominki i poczęstunek. Zapraszamy wykonawców, fachowców i wszystkich pasjonatów budownictwa. Hydroizolacje Sika. Teraz w PSB Profi Tański w Mławie przy ulicy Płockiej 92.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
5: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar hali magazynowej w Lublinie. Dym widać z wielu kilometrów. Nowe doniesienia po wypadku promu u wybrzeży Cypru Północnego. Jeszcze tylko dziś i jutro obowiązuje rządowy pakiet CPN. Miriam Lipińska. Kłęby dymu nad Lublinem. Płonie tam hala magazynowa przy ulicy Kasprzaka. Nie ma informacji, by w wyniku pożaru ktoś ucierpiał. Nie było też potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Na pokładzie promu pasażerskiego, który wywrócił się u wybrzeży Cypru Północnego, nie było Polaków, potwierdziło polskie MSZ. Tymczasem już wiadomo, że w katastrofie promu zginęło co najmniej 7 osób. 172 osoby udało się uratować. Na pokładzie było w sumie 270 pasażerów i członków załogi. Ekipy ratunkowe próbują dotrzeć do 23 osób uwięzionych w odwróconym do góry dnem promie. Do wypadku doszło krótko po tym, jak jednostka wypłynęła z Kireni. Islandczycy nie chcą do Unii Europejskiej. We wczorajszym referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą o członkostwie. To oficjalne wyniki głosowania.
3: Myślę, że to dość smutne, że Islandczycy nie chcą nawet widzieć możliwości przystąpienia do Unii Europejskiej. Myślę, że było bardzo blisko. Moim zdaniem to były wybory, które musiały się odbyć. Musieliśmy przedstawić pewne opinie. Nadal jest mniej więcej 50-50, ale wynik mówi sam za siebie. Myślę, że możemy odłożyć tę sprawę na bok, przynajmniej na razie, i skupić się na innych rzeczach.
2: Przeciw wznowieniu rozmów zagłosowało niespełna 53% Islandczyków, za nieco ponad 47%. Frekwencja była bardzo wysoka, wyniosła 82,5%. Zmieniamy temat. Po wakacjach warto umówić się do dermatologa, by obejrzał znamiona na skórze pod kątem czerniaka, radzą lekarze. Sprawdzajmy, czy na skórze nie pojawiły się nowe zmiany, mówi dr Aldona Stachura.
4: I określić sobie, czy to może być coś groźnego.
2: Czerniak to nie tylko ciemne znamiona, to też blade lub czerwone zmiany. Jeśli nowe przebarwienie nie znika po 2 miesiącach, warto dmuchać na zimne i się zbadać. 6 zł 64 grosze za litr benzyny 95 i 7 zł 31 groszy za olej napędowy. Jeszcze tylko do jutra obowiązują ceny maksymalne paliw, podobnie jak rządowy program CPN.

0: Reklama. Już 3 września wielkie otwarcie Centrum Hydroizolacji Sika w PSB Profi Tański w Mławie. Od godziny 8 czekają na Was atrakcyjne promocje, upominki i poczęstunek. Zapraszamy wykonawców, fachowców i wszystkich pasjonatów budownictwa. Hydroizolacje Sika. Teraz w PSB Profi Tański w Mławie przy ulicy Płockiej 92.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx. 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730-207-605. 730-207-605.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
0: Reklama. Tu Radio 7. Brawo!

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 55 ofiar rzezi na Wołyniu pochowano dziś we wsi Ostrówki. W kosmos poleciał wielki teleskop, znajdzie 100 tysięcy planet, a do Afryki odlatują pomału pierwsze polskie bociany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach pożegnali swoich bliskich. Na cmentarzu w dawnej polskiej wsi na Wołyniu odbyły się dziś pogrzeby ostatnio odnalezionych 55 ofiar rzezi. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 1000 mieszkańców wsi. Jak mówi Józef Obcarski, który stracił na Wołyniu dziadków, takie dni zbliżają do pojednania między narodami.
3: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to, co było, tego już się nie naprawi, to co było, przeminęło, to już relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy. Jak było w 43 roku, jak jest teraz, to jest dramatalna różnica.
2: Naukowcy chcą jeszcze wrócić do Ostrówek. Według szacunków do odnalezienia pozostało jeszcze 300 ofiar. W kosmos poleciał teleskop mogący odkryć nawet 100 tysięcy planet pozasłonecznych. Należy do NASA, nazywa się Nancy Grace Roman. Wyniosła go rakieta firmy SpaceX. 6, 5,
4: 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
2: Tak wyglądał start z Florydy. Teleskop kieruje się w stronę punktu na orbicie położonego ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Zostanie tam co najmniej 5 lat. Do Afryki tymczasem odlatują pierwsze polskie bociany. Kilkudziesięciu z nich naukowcy zamontowali specjalne kamery, by dowiedzieć się więcej o środowisku, w jakim będą żyć po drugiej stronie Morza Śródziemnego. GPS pokazuje, że ptaki dotarły już do Sudanu, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Bociany coraz chętniej wybierają zamiast pastwisk pól ornych śmietniska. Wiemy, że bociany wcale nie są samotnikami. Pojawiają się gatunki czapli, z nimi ptaki krukowate.
2: Nie wszystkie bociany przeżywają podróż. Wiadomo, że spośród 28 ptaków, którym zamontowano nadajniki, przetrwało dotąd 20. 7 goli w Częstochowie. Raków przegrał z Jagiellonią Białystok aż 2-5. Gospodarze zanotowali fatalny początek sezonu. Przegrali wszystkie ligowe mecze. Niepewna wydaje się posada trenera Dawida Kroczka. Jagiellonia z kolei awansowała na czwarte miejsce, ma jeszcze 2 zaległe mecze.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Trwa budowa ostatniego budynku na osiedlu Dębowe Zacisze 2 w Rypinie. Komfortowe układy, widok na panoramy miasta i namiastka parku w centrum osiedla. Sprawdź ofertę na mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 605. 730 207 605.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538-613-639.
0: Reklama.
6: Ehi, amici europei, questa musica per voi è una musica che non deve chiamare, è balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna, ci

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Na razie 7 ofiar, ale wielu zaginionych. Katastrofa promu na Cyprze. Nauczyciele wychodzą na ulicę. Jutro protest przed kancelarią premiera. Wielkie widowisko, ale polscy koszykarze minimalnie przegrali z Niemcami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób nie żyje po katastrofie promu pasażerskiego, który wywrócił się do góry dnem niedaleko północy wybrzeży Cypru. To ostatni bilans ofiar. Statek wypłynął z portu Kirenia, kierował się do Turcji. Nie ma jak dotąd informacji o tym, by statkiem płynęli polscy obywatele, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Nasze placówki z Turcji i z Cypru w tej chwili sprawdzają, czy na pokładzie byli Polacy.
2: Prom wywrócił się do góry dnem. Na pokładzie uwięzione zostały 23 osoby. Straż pożarna gasi pożar, który wybuchł w hali magazynowej przy Kasprowicza w Lublinie. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale ciemny dym widać z wielu kilometrów. Jutro protest nauczycieli. Decyzję podjął Związek Nauczycielstwa Polskiego. Będą demonstrować przed kancelarią premiera w Warszawie. Nie chodzi tylko o podwyżki płac. Nauczyciele walczą o swoją autonomię, mówi nauczycielka dr Aleksandra Korczak.
4: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać. W tej chwili większość nauczycieli, ogromna większość nauczycieli raczej skupia się na przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych i raczej Centralna Komisja Egzaminacyjna przesądza o formacie nauczania podczas lekcji, a nie nasze doświadczenie, nasza wiedza, a nie potrzeby uczniów.
2: Protest zacznie się o 11:00. To ostatnie dni na to, by zatankować taniej. Jeszcze dziś i jutro działają rządowe limity cen. Benzyna kosztuje 6,64 maksymalnie, a olej napędowy 7,31 zł. W przyszłym tygodniu ceny mogą wzrosnąć nawet o około złotówkę. Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w Ergo Arenie z Mistrzami Świata i Europy Niemcami 94-96 po dogrywce. To spotkanie eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Jak dotąd Polacy radzili sobie świetnie, to dopiero pierwsza porażka w 8 meczu. Jutro miejscami znowu upały. Na południowym wschodzie temperatura 30 stopni, za to na północy i zachodzie bliżej 20. W wielu regionach przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad, a także porywisty wiatr. Poranek jeszcze powinien być spokojny, ale w ciągu dnia pogoda będzie się psuć.
5: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz.

0: right now!
1: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz. Dreams. To survive.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W Ostrówkach na Wołyniu pochowano 55 ofiar UPA. CIA chce spotkania Trump-Zełenski-Putin, donoszą agencje. Taksówkarze mieli dziś swoje święto. W Poznaniu odbył się Dzień Taksówkarza. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 55 ofiar ukraińskich nacjonalistów zostało pochowanych na polskim cmentarzu w Ostrówkach. 83 lata temu bandy UPA wymordowały 90% mieszkańców dawnych polskich osad w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, mówi wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski.
3: Za każdym razem, kiedy jestem na Ukrainie, sięgam pamięcią do tego, co czytałem, z czym się zapoznawałem. Jak okrutny los zgotowano tutaj naszym rodakom. Wzruszenie to jest to słowo, które chyba najlepiej oddaje to, co czuję w tej chwili.
2: IPN chce jeszcze raz wrócić do Ostrówek. Kilkuset ofiar nadal nie udało się odnaleźć. Szef CIA John Ratcliffe podczas nieoczekiwanej wizyty w Moskwie zaproponował rosyjskim władzom zorganizowanie trójstronnego spotkania z udziałem przywódców USA, Ukrainy i Rosji. Poinformował o tym portal Axios. Nie jest jasne, jaka była reakcja Moskwy na pomysł przedstawiony przez CIA. Naukowcy biorą na tapet zdrowie strażaków. Ruszają pierwsze w Polsce badania tego, jak kontakt z dymem, chemikaliami i metalami ciężkimi wpływa na zdrowie ratowników. Naukowcy z Uniwersytetu Opolskiego zbadają próbki biologiczne strażaków, jakość powietrza w remizach i skuteczność czyszczenia sprzętu po pożarach. Celem jest wykrycie ukrytych zagrożeń i sprawdzenie, dlaczego wśród strażaków częściej niż wreszcie społeczeństwa występują niektóre nowotwory. Zabytkowe pojazdy, występy artystyczne i konkurs na najlepszego taksówkarza. Tak Poznań uczcił Dzień Taksówkarza. To coraz trudniejszy zawód, mówi ambasador wydarzenia, aktor znany z serialu Na Wspólnej i przede wszystkim z roli taksówkarza z serialu Zmiennicy, Mieczysław Hryniewicz.
4: 13-13 zgłasza się. Pamiętam czasy, że kolejka stała klientów, a taksówki podjeżdżały i wybierały sobie klientów. Teraz jest odwrotnie. Czasy dla taksówkarzy są cięższe, ale to nie znaczy, żeby taksówkarze nie byli sympatyczni, uprzejmi, rozmowni.
2: Na Placu Kolegiackim w Poznaniu można było zobaczyć zabytkowe taksówki. Historia poznańskiego taksi sięga ponad 120 lat. Były reprezentant Polski Karol Linetti został zawodnikiem Śląska Wrocław. 31-letni pomocnik przeszedł do Wrocławia z tureckiego Kocaelispor. Dla reprezentacji zagrał 47 meczów, ostatni 3 lata temu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, mogą wystąpić burze i grad. Temperatura od 22 stopni na północy, 26 w centrum, do nawet 30 na Podkarpaciu. Uważajmy też na wiatr, w czasie burz oczywiście porywisty.